0: To jest pierwsza niedziela majowa, ale już piąta niedziela Wielkanocy. Witam Państwa bardzo serdecznie, Artur Moczarski, kłaniam się nisko i zapraszam na spotkanie z moimi Państwa gośćmi. Są to profesorowie Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowca Uniwersytetu Civitas i także dyrektor Instytutu Witosa, a także profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczyciel greki i łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW. Musimy najpierw uporządkować kalendarz, bo co prawda dzisiaj 3 maja, ale uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w kalendarzu oficjalnie była wczoraj.
1: Dlaczego? No tak, no wyjątkowo tak się złożyło, bo szanowni Państwo, dzisiejsza niedziela jest niedzielą wielkanocną, a więc nie ma ważniejszego święta niż niedziela wielkanocna. Niedziela wielkanocna jest w tej samej hierarchii, co uroczystość wielkanocna, więc jakbyśmy, no nie ma takiej uroczystości, która byłaby silniejsza od Wielkanocy. Proszę pamiętać, że oktawa na przykład wielkanocna znosi także post. Znosi mniejsze święta, wspomnienia. One są najważniejsze i tu jesteśmy w hierarchii niedzieli wielkanocnej, a więc niedziela wielkanocna znosi uroczystość, a więc

0: do dykasterii, która za to odpowiada. To jest specjalna dykasteria w Watykanie. Nazywa się Dykasteria do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. I miejscowe episkopaty, kiedy mają pewne uroczystości, a 3 maja w większości, ten pierwsze dni maja są związane jednak z dniami wolnymi. To nie tylko w Polsce, ale w większości krajów europejskich. U nas 3 maja jest zawsze związany nie tylko z konstytucją, zaraz też do tego dojdziemy, ale przede wszystkim była to uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.
1: Czyli święto kościelne i państwowe.
0: Święto kościelne i państwowe, i szanowni państwo, w randze uroczystości, tak? Czyli to nie była po prostu, czyli 3 maja to większość z nas szła do kościoła nie tylko po to, żeby się pomodlić za ojczyznę, co jest chwalebne i godne pochwały i naśladowania, ale chodziliśmy także przede wszystkim dlatego, że mamy uroczystość maryjną, uroczystość, czyli jedną z najważniejszych kategorii świąt kościelnych. No tutaj niedziela wielkanocna wygrywa z uroczystością, więc konferencja Episkopatu Polski musiała się zgłosić do właśnie dykasterii kultu Bożego i dyscypliny sakramentów i w roku 2026, bo tak się nam ułożył kalendarz, uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, ponieważ się zbiega z celebracją 5 niedzieli wielkanocnej, jest przeniesiona, a w zasadzie była przeniesiona, bo mieliśmy uroczystość właśnie maryjną wczoraj, 2 maja. I co ciekawe, bo jeszcze ponadto wspomnienie świętego Atanazego, biskupa i doktora kościoła, zostaje przeniesione z 2 maja na 4 maja i jednocześnie będzie z ważnym także dla Polaków wspomnieniem świętego Floriana obchodzone. Świętego Floriana męczennika, bo to jest w Polsce bardzo ważny patron strażaków, a my mamy w Europie jedną z najbardziej rozwiniętych straży pożarnych, a w szczególności ochotniczych straży pożarnych. Tego nam zazdrości pół świata, tego pomysłu, jaki Polska od wielu, wielu, wielu lat ma i jak wiele osób młodych wstępuje w ochotnicze straże pożarne. No i właśnie przez to zamieszanie w kalendarzu 4 maja zrobią nam się 2 wspomnienia dowolne. Świętego Floriana albo świętego Atanazego. Więc ksiądz będzie musiał wybrać. No w większości przypadków Polski ten święty Florian jest tak popularny i tak wiele kościołów nosi jego imię. Zresztą katedra warszawsko-praska jest poświęcona świętemu Florianowi, więc 4 maja także jest w tej roszadzie. No i to, szanowni państwo, krótkie wyjaśnienie, dlaczego dzisiaj nie będziemy mieli uroczystości maryjnych, tylko znowu, szanowni państwo, proszę pamiętać, że w wielu kościołach będziemy dzisiaj wspominali Matkę Bożą Królową Polski. Pewnie państwo zobaczą przy ołtarzach wystawioną ikonę jasnogórską. Pewnie wiele kazań będzie maryjnych i trzeba to zrozumieć. No to są pewne rzeczy, które są...
1: Szabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.
0: Tak jest i pomimo tego, że to wczoraj była uroczystość, ale w wielu kościołach na pewno będą nawiązania patriotyczne zgodne z dzisiejszym świętem państwowym, z rocznicą ustanowienia Konstytucji 3 maja, ale przede wszystkim będzie też mnóstwo nawiązań maryjnych, patriotycznych, związanych z tą rzeczywistością. I szanowni państwo, nie bójmy się tego. Rozdział kościoła od państwa nie polega na tym, że my mamy nie mieszać uroczystości państwowych z kościelnymi. Ktoś, kto to mówi, to jest po prostu ignorantem historycznym. To nie rozumie w ogóle historii nie tylko Polski, ale przede wszystkim historii Europy i świata. Dlatego, że Kościół zawsze kształtował kulturę, zawsze kształtował tradycję. A kultura i tradycja ma wpływ na to, czym żyjemy w państwie. I nasze uroczystości, zwyczaje, im dłużej jestem w Instytucie Witosa, tym więcej widzę linków związanych z kulturą ludową, tradycjami, uroczystościami patriotycznymi. Proszę zauważyć, że choćby sztandar, no ten sztandar zawsze jest poświęcony w kościele. Pewne inauguracje, które się odbywają, zawsze się odbywają najpierw w kościele. I czy to jest złe? No nie jest złe, bo my wiemy doskonale, że ta uroczystość ma charakter sakralny i wtedy jesteśmy w kościele i wtedy warto byłoby pamiętać, żeby nie mieszać tych dwóch porządków. I mam wrażenie, że coraz więcej jest zrozumienia tego, że msza święta jest mszą świętą. Nie ma miejsca na jakieś niepotrzebne przemówienia tych, którzy nie są księżmi, biskupami. I to trzeba uszanować. I po uroczystości kościelnej mamy piękny moment na to, żeby wejść w rzeczywistość patriotyczną. I to się powoli zaczyna dziać. Więc tutaj, szanowni państwo,

0: dzisiaj proszę być łaskawym dla proboszczów czy wikariuszów, którzy będą mówili o uroczystości maryjnej dzisiaj, Królowej Polski, a warto jest też wspomnieć, no wczoraj nas na antenie nie było, więc warto jest wspomnieć, szanowni państwo, że to jest święto, które no już jest długo w Polsce, bo w 1962 roku papież Jan XXIII ogłasza Maryję Królową Polski, główną patronką kraju i uwaga, niebieską opiekunką polskiego narodu. Przepiękny, bardzo lubię ten tytuł. Ja jeszcze raz go powtórzę, że Maryja jest Królową Polski, główną patronką kraju i niebieską opiekunką polskiego narodu. No oczywiście nawiązanie także do długiej tradycji ślubów Jana Kazimierza, prawda, we Lwowie.
1: Zresztą powtórzone w roku 1956 na Jasnej Górze.
0: Tak, no oczywiście na Jasnej Górze bez prymasa, bo prymas wtedy był internowany.
1: Ale on je przygotował
0: i znowu jak państwo zwiedzają, a przecież maj rozpoczyna nasze urlopy i zwiedzania Polski, jak państwo będą na północnej części Polski, warto jest od Olsztyna pojechać w stronę Lidzbarka Warmińskiego i jak już jesteście w Lidzbarku Warmińskim, zresztą warto jest zwiedzić porządnie Lidzbark, bo to przepiękne miasto z pięknymi zabytkami, ogrodami ród krasickich właśnie tam urzędował. Zresztą w Lidzbarku był także Mikołaj Kopernik, który także tam tworzył i pracował. I obok Lidzbarka Warmińskiego jest mała miejscowość Stoczek. Dodajemy do niego dzisiaj klasztorny i tam jest przepiękny klasztor, w którym teraz posługują księża Marianie. Wtedy był to opuszczony klasztor i tam właśnie w celi napisał te śluby jasnogórskie, błogosławiony wtedy kardynał Stefan Wyszyński.
1: Spójrzmy zatem na tekst dzisiejszej Ewangelii. To jest początek 14 rozdziału Ewangelii według świętego Jana, ale warto przypomnieć, że przecież ani Jan, ani żaden z innych ewangelistów nie podzielił swojego tekstu na rozdziały.
2: Tak, i to jest sprawa coraz ważniejsza, przed oczami mi to staje i wracam do tego nieustannie. No mogę powiedzieć, że czytam tak Ewangelię po grecku gdzieś tak codziennie od, nie wiem, 30 lat, może 28. I czasem w wymiarze wielu godzin, a czasem tylko fragment, ale myślę, że codziennie. I mam takie swoje wyobrażenia na ten temat. To znaczy pewne rzeczy się mi odsłoniły. Tak nie to, że ktoś mi powiedział, że jakiś wykład, jakiś mistrz. Nie. Z tego czytania wynika jedna rzecz. I też mojej pracy naukowej. Intertekstualność, czyli mamy nawiązania do poprzednich tekstów. Czy to tekstów przede wszystkim właśnie wchodzących w skład Starego Testamentu, które jakby znalezienie tych nawiązań zupełnie zmienia nam tekst i rozumienie tekstu, prawda? I stanowi po prostu integralną część tekstu. A drugie to to, że to jest kontinuum narratologiczne. Czyli, że nie ma żadnego podziału na rozdziały. Nie było. To jest szkodliwy i na akapity, i na paragrafy. Pierwsza sprawa. Druga sprawa. Ja to nazywam taką, bym powiedział, no nawet bym powiedział mentalnością perykopiczną, no jeżeli fragmentaryczność, takie wyrwane z kontekstu rzeczy, bo to się zaczęło już, to wcale nie jest teraz, że shorty jakieś sobie oglądamy, tylko to już było, no czytanie z Ewangelii, prawda, mamy czytanie i mamy jakiś fragment i po prostu tak człowiek przesiąka tym, że to my mamy takie flesze, takie tylko po prostu obrazki, tak jak już to kilka razy mówiłem, ale powiem jeszcze raz, no wyobraźmy sobie, że film Krzyżacy widzimy w 100 takich shortach, krótkich filmikach 15-sekundowych. I na tej podstawie musimy sobie, tam jest fragment bitwy pod Grunwaldem, jest, prawda, Danusia, Jagienka, jak siedzą w gospodzie, jak się pojedynkują, ale ty sobie potem, jak potem jadą drogą, a ty sobie, człowieku, musisz z tego ułożyć jakąś historię ciągłą. No przecież, czy Juran ze Spychowa, prawda, jak ławą tam okłada, czy go oślepiają, ale ty nie wiesz, co jest po czym i tak dalej. To jeżeli my słuchamy Słowa Bożego w Kościele w ten sposób, no to nam coś takiego się robi po prostu. My mamy, jakbyśmy mieli jakieś kilkadziesiąt takich krótkich filmików, które mielimy cały czas, ale nie wiemy co i po czym. Podczas gdy to jest opowieść, która ma początek, Arystoteles mówi taką banalną sprawę, ale to jest oczywiste, ma początek, środek i koniec. I te same słowa na początku Ewangelii znaczą trochę co innego niż w środku i znaczą co innego niż na końcu. Mówiąc obrazowo, bo to po prostu trzeba czytać po kolei, tak? Dokładnie, potem Jezus poszedł tam, a potem tam, a jeszcze oś czasu sobie na to nałożyć, prawda? I nagle się widzi, że to jest w rytmie Paschy, prawda? Pierwsza Pascha Jezusa u Jana, druga Pascha i Wielka Pascha na końcu. I to są wszystko bardzo ważne.

0: ważne rzeczy w czasie i przestrzeni sobie poukładać po kolei. I to tak należy czytać. I najlepszym przykładem, proszę Państwa, jest ta Ewangelia, jaka jest dzisiaj. I jestem przekonany, że tego Państwo nie widzieli, ale nie widzieli dlatego, że no, to jest początek 14 rozdziału, czyli czytamy 14 rozdział, tak? I dzisiaj mamy czytanie z Ewangelii, się zaczyna. Niech się nie trwoży serce wasze. A po czym te słowa padają? Po czym te słowa padają? W jakim kontekście? Nie sądzę, żeby ktoś wiedział. Ja nie wiedziałem. Spojrzałem tylko pod kątem właśnie dyskusji, żeby tej naszej audycji, żeby zobaczyć. Proszę Państwa, odpowiedział Jezus, życie swoje oddasz za mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, amen, amen, powiadam ci. Kogut nie zapieje, aż trzy razy mnie się wyprzesz. Niech się nie trwoży serce wasze. O, to są te słowa. Jesteśmy, uwaga, w czasie ostatniej wieczerzy po wyjściu Judasza i rozmowie Jezusa z Piotrem. To wszystko jest w tym kontekście. Czyli trzy razy się mnie zaprzesz, niech się nie trwoży. To trzeba jednym ciągiem przeczytać, bo tam nie było podziału na akapity. Tak nawet nie było w rękopisach podziału na wyrazy, proszę Państwa. To po prostu to leci. I jeszcze leci po kolei, tylko się nagle robi niesamowita sprawa dodatkowo. Bo to oczywiście jest po grecku napisane, a my wiemy, że u Jana jest odkrywamy, cały czas to odkrywamy, coraz więcej gier słownych, chiazmów, paronomazji, aliteracji. To się odsłania, galopuje wręcz. I proszę Państwa, trzy razy nie zapieje kogut, Heos hu arnese metris. Metris. A ty się mnie tris. Zaczy. I potem jest metris metarascestho hymon hekardia. Proszę posłuchać. Metris metara. Metris metara. Czy nie ma tu aliteracji? Jest. Metris metara. Czyli nawet trzy razy, to, bo o co chodzi? Tutaj mamy, Jezus wzywa, żeby się, niech wasze serce się nie trwoży, nie boi, nie przeraża, ale to jest gra słowna, ja to dostrzegam, między tym metris metarasestho, te same po prostu litery. I Jan lubi takie miejsca, my widzimy w innych miejscach w tekście, że gra głęboko sensem w ten sposób, prawda? Czyli niech się nie trwoży serce wasze, to jest odpowiedź Jezusa. Nie, w pewnym sensie słowa pociechy wobec tego przerażenia, zaparcia trzykrotnego się Jezusa Piotra. Jezus mówi, kto się mnie zaprze, prawda, przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy się zaprze, prawda, kto mnie... Więc widzimy tylko, trzeba też uważać, i to jest inne miejsce, co Jezus mówi, że najważniejsze jest Jego miłosierdzie, że przecież mamy z kobietą kananejską. Jezus mówi, nie jest dobrze zabierać chleb dzieci i rzucać psom. No, tak Pan Jezus mówi. No to ona mogła powiedzieć i uczniowie mówią, no to jest Słowo Boże, prawda? Nie jest dobrze, zostałem posłany, sorry, tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. Mówi tak Pan Jezus. No to trzeba się z tym zgodzić. Ona mówi jeszcze głośniej woła, nie? Tak, ale i szczeniaki wystarczy dla szczeniąt, prawda? O, jest wiara, to jest Słowo, to jest dynamika Słowa Bożego. Czyli jeżeli ktoś pomyśli tak, no jeżeli się ja zaprę Jezusa, to i On się mnie zaprze, to jeżeli zawołam, Jezu ratuj, bądź litościw mnie grzesznemu, Synu, Jezu Synu Dawida, ulituj się, to jest jedyny sposób na to, to być może te słowa, surowe słowa Boże są tylko po to, żebyśmy głośniej zawołali, prawda, tak jak ta kobieta gananejska. I uważam, że to jest jakaś w ogóle fundamentalna zasada hermeneutyczna interpretacji Pisma Świętego. Ona jest też, się pojawia bardzo silnie, kiedy Abraham się licytuje, prawda, a nie zniszczysz miasta, jeżeli znajdziesz tylu sprawiedliwych, a tylu sprawiedliwych nie zniszczysz miasta. Ktoś by powiedział, słuchaj, ty nie dyskutuj z Bogiem, bo przecież to Bóg tak mówi, tak? To On to chce. To musi być dobre. Nie, to ty musisz swoim sercem wyrazić, odpowiedzieć na dobroć Boga. Więc to jest niesamowite, że niech się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. I tam nie jest wierzycie w Boga, bo to można przetłumaczyć na dwa sposoby, właściwie na cztery może być. Wierzycie w Boga i we mnie wierzycie, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie, wierzcie w Boga i we mnie wierzycie. I te wszystkie cztery sposoby, bo indikatywus drugiej liczby, osoby liczby mnogiej, jest taki sam po grecku jak imperatywus, więc to można naprawdę przetłumaczyć na te sposoby, więc w tym świetle to jest zachęta, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie, bądźcie ufni. To jest odpowiedź na tę trwogę zaparcia się Piotra, prawda? Bo to jest trwoga. To jest trwoga, straszna rzecz się dzieje, nie bójcie się. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie.
1: Zwrot akcji. akcji. Zwrot akcji. Dzień dobry kochani, cześć drodzy słuchacze audycji i podcastu. Z tej strony jak zawsze Kasia Pilewska i moja gościni, jak nie zawsze, ale dzisiaj ze mną Kamila Kolińska. Cześć, cześć Kamila.
2: Cześć.
1: Bardzo dziękuję, że przyszłaś i że poświęcisz nam swój czas. Kamila, słuchajcie, jest autorką książek. I dzisiaj będziemy sobie o tym rozmawiać, ale nie tylko, prawda? Bo z tego co wiem, ty działasz też w internecie i...
2: Zgadza się. Tak, zgadza się. Zajmuję się recenzowaniem książek i pisaniem książek, więc to połączenie jest troszeczkę wybuchowe na swój sposób.
1: I działasz pod pseudonimem w internecie, prawda?
2: Tak. Ksybą. Można mnie znaleźć na kanałach pod nazwą Zoharet.
1: Zoharet, skąd ta nazwa?
2: Nie mam pojęcia. Jestem o to pytana na każdym spotkaniu autorskim.
1: Wybacz.
2: Zawsze tak się śmieję, że muszę wymyślić sobie jakąś dobrą historię w związku z tym.
1: Okej.
2: Po prostu miałam założonego maila na tę nazwę, potem założyłam TikToka, to była automatyczna nazwa z maila.
1: Jasne.
2: Tak zostało. Nie przewidziałam tego, że kiedyś będę tutaj w takim miejscu, będę z tobą rozmawiać.
1: I będziesz mówiła, dlaczego taka nazwa. Ja od razu pomyślałam, okej, czyli jakoś musi zwierzęta kochać, jak jest zoo w tytule, to pewnie to jest stąd.
2: Tego jeszcze nie słyszałam.
1: Widzisz?
2: Do tej pory zawsze wszyscy mówią, że myśleli, że od imienia Zofia. I dawniej tak było. Zanim zaczęłam pisać książki, no to nikt nie znał mojego imienia i nazwiska.
1: Tak.
2: Zawsze było to Zoharet, no i jak raz na jakiś czas zdarzało się, że ktoś na ulicy do mnie podchodził, to zawsze mówił do mnie Zosia.
1: Naprawdę?
2: Tak. Ja nie poprawiałam, żeby nie robić niezrozumiałe sytuacji. Mówię, dobra, może być i Zosia.
1: Super, okej, no to słuchaj, jeżeli będziesz chciała wykorzystać patent ZO, to sprzedaję ci go właśnie.
2: Oczywiście.
1: W tym momencie, więc nie ma problemu. Ale dzisiaj jesteś dla nas Kamilą i tak będziemy sobie dzisiaj rozmawiać prywatnie i zawodowo, myślę, że pogadamy. Słuchaj, no podcast jest zwrotem akcji, a ty jesteś bardzo młodą osobą, która wydała nie trzy, które mam teraz przy sobie na biurku, ale jeszcze więcej książek, prawda?
2: Tak.
1: I powiedz mi, jak to się stało, że młoda dziewczyna myśli sobie, napisze książkę i dzieje się to.
2: Historia jest taka, że ja pisać książki chciałam od zawsze, ale kiedy byłam jeszcze tak bardzo, bardzo młoda, to wydawało mi się to w sferze marzeń tak odległych, że po prostu niemożliwych do spełnienia, więc pisałam sobie do szuflady, pisałam jakieś fanfiction, różne tam takie, ale tylko dla siebie,
1: tak.
2: Bo takie pierwsze pokazanie komuś tekstu, kiedy marzy się o zostanie autorem, jest bardzo stresujące, bo ja sobie tak myślałam, że a co jeżeli się okaże, że jednak ja się wcale do tego nie nadaję, że to jest tak ogromne marzenie, a tu się okaże, że na przykład nie mam do tego jakiegoś takiego polotu. No więc z tym się bardzo stresowałam i właśnie pomogły mi w tym media społecznościowe, bo zanim zaczęłam nagrywać taki content typowo książkowy, to nagrywałam skupiając się głównie na Harrym Potterze. Bardzo byłam wkręcona w tę serię. I już jakoś tam zbudowałam jakąś społeczność. Oczywiście to była mała w stosunku do tego, co jest teraz, ale i tak bawiłam się super. No i to był ten moment, w którym pomyślałam sobie...
1: Pisałaś fanfiction do Harry'ego Pottera?
2: Tak, ale to był ten moment, w którym pomyślałam sobie, że pokażę to komuś, bo mam grupę odbiorców tą Harry Potterową, która lubi postaci z Harry'ego Pottera, więc dobra, pokażę im. No i to było takie zderzenie, ale w pozytywnym sensie, że widziałam, ja to publikowałam w internecie, no i widziałam, jak są reakcje na poszczególne rozdziały, od razu jakieś opinie, takie też, które mogłam sobie wziąć do siebie, poprawić się trochę. No, niesamowite to było doświadczenie i to pomogło mi uwierzyć w siebie, że może faktycznie mogę w takim razie wysłać propozycje wydawnicze.
1: Jasne. Byłaś nas młodą dorosłą wtedy, tak?
2: Tak.
1: Jak zaczęłaś publikować. Okej. No wiesz, to się wydaje dość... to takie marzenie, żeby napisać książkę. Myślę, że dużo dzieciaków w ogóle marzy, ma coś takiego, że właśnie głównie... ciekawe, że wspominasz o tym Harrym Potterze, bo też jakby często on jest taką pierwszą miłosną przygodą z książkami. Moją też był, więc absolutnie to rozumiem.
2: Wspaniały
1: I pojawia
2: gust.
1: Się to marzenie, dziękuję. Pojawia się to marzenie, żeby pisać, no ale nie każdemu się to udaje z różnych powodów. Jak to jest jakby napisać książkę? Usiadłaś i pomyślałaś sobie, mam historię w głowie, mam bohaterów, mam wszystko i teraz tylko muszę to przeleć na komputer? Czy to się działo razem z tobą?
2: Każdy ten proces wyglądał trochę inaczej. I myślę, że gdyby to był jakikolwiek inny autor, to każdy powiedziałby trochę coś innego, bo jednak w tej prasy kreatywnej trudno tak o jakąś jedną konkretną ścieżkę.
1: Tak.
2: Ja nie jestem zadowolona z tego, w jakim kierunku poszłam z debiutem.
1: Zresztą
2: te książki zostały na moje życzenie wycofane w porozumieniu z wydawcą, bo, no bo nie chciałam iść w tę stronę z procesem. Potrzebowałam trochę czasu, żeby jakoś tak wyrobić sobie swoją drogę. Dokąd chcę iść, co chcę przekazywać z tymi książkami, do jakiego odbiorcy chcę trafiać. Więc kiedy pisałam debiut, nie miałam jeszcze tych wszystkich takich, nie miałam wytyczonej drogi. I tutaj też mam na myśli teraz mój styl pisania, sposób budowania fabuły, sposób pracy. Teraz on jest bardzo konkretny. Piszę, najpierw dużo myślę, potem piszę plany i dopiero trzymam się już tak sztywno.

0: tego planu. No wtedy tak nie robiłam. Wtedy to były bardziej wyrzuty weny.
1: Tak.
0: I to chyba było trochę czuć, że tam może nie wszystko się do końca spinało, no bo to takie było nieprzemyślane. Jasne. A teraz myślę, że jeżeli chcemy napisać książkę, to nie tylko dla samego faktu nazywania się autorem, tylko dlatego, że chcemy opowiedzieć jakąś konkretną historię.
2: No właśnie. O czym ty opowiadasz w swoich książkach?
0: W dużej mierze opowiadam o problemach młodych dorosłych. To są powieści obyczajowe. Fakt, że no na przykład w Genevieve, która okazała się...
2: Nie mówić wszystkiego.
0: tak, ale trafiła dosyć do... Znalazła swoje grono odbiorców. Tak. No to tam jest trochę taka zagadka thrillerowa, można by powiedzieć, okay, w tle, ale generalnie są to obyczajówki. I no ja jestem może nadal młodą dorosłą, ale jednak już mam jakieś tam doświadczenie za sobą, więc piszę o rzeczach, o których ja sama chciałabym czytać, będąc w wieku tych bohaterów. Oni są tak mniej więcej w tym przedziale. Najmłodsza osoba w tej grupce znajomych w tej książce ma 16 lat, najstarsza 23. No i oni, to jest taki wiek, no może nie 16, ale już tam powiedzmy to 18-23, gdzie jest się tym dorosłym, ale jeszcze nie ma się takiego doświadczenia życiowego, więc ludziom się czasem wydaje, że po skończeniu 18 lat nagle jesteś dorosła i nie popełniasz błędów, a to wcale tak nie jest. Cały czas się uczymy życia i uczymy się w dużej mierze na własnych błędach. No i w dużej mierze właśnie o tym są te książki. O tym popełnianiu błędów, o nieidealnych ludziach, o tym, jak oni odbijają się nawzajem od swoich doświadczeń, jak sobie radzą. Oczywiście nikt z nich nie miał łatwego życia. Każdy ma jakieś tam doświadczenia, które ich ukształtowały. Często w tę bardziej negatywną stronę, no i muszą zwalczyć własne demony. Te wszystkie rzeczy są dla mnie bardzo ciekawe, ale też takie bardzo ważne. Ta seria, jestem w trakcie pisania jej, bo dopiero wyszły dwa tomy. Genevieve nie mówiła wszystkiego i Benjamin nie potrafił zapomnieć. Jestem jeszcze w trakcie pisania następnych, ale...
2: To będzie trylogia, czy jeszcze może być
0: cztery tomy będą,
2: okay,
0: tak.
2: Okay.
0: Więc tutaj po prostu...
2: Bo to jest w dużej mierze oparte o miłość dwóch chłopaków, prawda?
0: Między innymi. To nie jest główny wątek, ale okay, to jest jeden z wątków.
2: Okay.
0: Jednak bardziej mi zależy, żeby wybrzmiewała tam ta przyjaźń. Wydaje mi się, że to jest też... No ciekawsze, w sensie więcej można z tym zrobić, więcej pokazać.
2: Żeby to nie było po prostu wkładane jako, o, to jest tylko i wyłącznie jakby w tym temacie i na tym tylko się to skupia i nic innego. Okay,
0: a ja też dużo czytam i nawet tak wolę, kiedy wątek romantyczny jest częścią fabuły, a nie jedynym, do czego dążymy.
2: Jasne, okej. Okay. Czyli tutaj będą cztery książki. Ty pisząc tę pierwszą, wiedziałaś już, jak te losy bohaterów się potoczą?
0: Nie wiedziałam do końca, jak się potoczą, ale wiedziałam, że będę chciała, żeby to była seria. Wydawnictwo daje mi duże pole tutaj do takiej kreatywności,
2: tak.
0: Więc wiedziałam, w którą stronę będę szła, ale te dokładne wydarzenia dopiero
2: oczywiście
0: się klarują na etapie tworzenia planu.
2: Ta potrzeba pisania książek i jednocześnie jakby, jeśli mogę to tak nazwać, pomaganiu odbiorcom, że jakoś mam takie poczucie, jak o tym opowiadałaś, że masz jakąś taki cel, żeby one mocno pomogły tym osobom, które je czytały, żeby wskazały jakby, miały, to jest niedobre słowo, że jakby taki wiesz, że jak ktoś nas uczy, jakiś morał, ale trochę o to mi chodzi, że właśnie czytam coś o młodych ludziach, powinienem być już dorosły, powinienem być już dojrzały, a się okazuje, że wszyscy jedziemy trochę na jednym wózku cały czas. Wiedziałaś, że będziesz pisała o młodzieży?
0: Tak.
2: Młodych dorosłych.
0: Tak, zdecydowanie tak. I faktycznie ja też tego nie ukrywam, że chciałabym, żeby te dobre wartości szły trochę. Chciałabym, żeby to było tak, żeby czytelnicy sięgali po te książki dla rozrywki, ale żeby wynosili z nich pozytywne wartości.
2: Jasne.
0: Że może odnaleźliby trochę siebie, jakoś przełożyli na swoją sytuację wydarzenia, jak bohaterowie sobie z czymś poradzili, jak oni sami może w podobnej sytuacji by się zachowali.
2: Możesz nam opowiedzieć, z czym oczywiście w takim wielkim skrócie, no i bez spoilerów, mierzą się bohaterowie tej czteroczęściowej opowieści.
0: Jest bardzo trudne do zrobienia, bo ich jest tam sporo. Tak. Jest ich siódemka, z każdą częścią jest ich coraz więcej.
2: Okay.
0: Chyba wolałabym, żeby jednak czytelnicy to odkryli. Może powiem o głównym bohaterze, bo mimo, że na pierwszej książce była Genevieve i na okładce i w tytule, to
2: głównym bohaterem jest tak.
0: Benjamin.
2: Tak.
0: On zmaga się z bardzo niskim poczuciem własnej wartości przede wszystkim i to się wzięło przede wszystkim z domu rodzinnego, to wyniósł, ponieważ nie ma żadnego oparcia w rodzicach, jego rodzice są przemocowi, on w ogóle się nie ma wykształconych takich relacji międzyludzkich, nie radzi sobie, przez co stał się niejako obiektem drwin ze strony znajomych w szkole, więc on po prostu wchodzi trochę w tę rolę ofiary, że pozwala na to, nie broni się przed tym. I no i właśnie od tego się zaczyna cała ta książka, że okay, dopiero kiedy Genevieve

0: zaczyna chodzić do jego szkoły, przepisuje się z innego miasta, no to ona widzi w nim no po prostu wartościowego człowieka. No i za wszelką cenę stara się mu pomóc odnaleźć to w sobie samym, że hej, jesteś super facetem, jesteś super chłopakiem. No i ja to się tak śmieję do moich czytelników, że właściwie zmusza go do tej przyjaźni. I fabuła pierwszej książki właśnie opowiada o tym, że kiedy on już zaczyna się trochę otwierać na ten koncept, że faktycznie, to Genevieve nagle znika i to jest ta thrillerowa zagadka, okay, że co się z nią stało. I Benjamin musi też te swoje demony w głowie przepracować, że ona mnie nazwała przyjacielem, ona we mnie uwierzyła, na nią mogłem liczyć, więc teraz ona musi liczyć na mnie, więc teraz ja jej pomogę.
1: Jasne. I zaczyna się przygoda.
0: Tak, zaczynają się poszukiwania Genevieve i też trochę samego siebie.
1: Okej. Okay. Powiedziałaś, że często śmiejesz się z czytelnikami. To jest tak, że ty masz bliski kontakt ze swoimi czytelnikami?
0: Bardzo, bardzo. Media społecznościowe w tym mocno pomagają, że jest ten bezpośredni kontakt z autorem i to jest jedna z najfajniejszych rzeczy w pisaniu książek. Oczywiście pisanie książki jest cudowne. Ten cały proces przygotowania tekstu, redakcja, korekta może trochę mniej.
1: Tak.
0: Chociaż mam cudowne tutaj panie pracujące nad tekstem, ale jest to ten pierwszy moment zderzenia ze swoimi własnymi błędami, więc no trzeba się trochę tak na to nastawić.
1: Tak.
0: Ale potem ten moment, kiedy czytelnicy zaczynają no faktycznie czytać, kiedy te książki do nich docierają, wstawiają instastories, relacje, że już są u nich te książki, że się ekscytują tymi informacjami. No ten kontakt to jest rzecz niesamowita. Ja też bardzo lubię spotkania na żywo, no i słucham od czytelników ich przeżyć, ich wrażeń i właśnie też tego, o czym mówiłyśmy, że w której postaci się tam odnaleźli. No i to jest takie pasjonujące, takie spełniające dla autora, że może faktycznie to, co robię, ma sens. No bo w tej pracy kreatywnej jednak bardzo w siebie wątpimy. To jest chyba dosyć naturalne.
1: Tak. W jakim wieku to są ludzie?
0: To są w dużej mierze młodzi dorośli, ale też bym tak nie przesadzała z tym stwierdzeniem, bo jak kiedyś tak powiedziałam na TikToku, to się pojawiły komentarze od takich bardziej kobiet w wieku, na przykład mojej mamy, które mówią, no fajnie, że nazywasz nas młodymi dorosłymi. Mówię, nie, no oczywiście każdy jest, no ja bardzo chętnie każdego czytelnika zachęcam.
1: Jasne, zwłaszcza, że to są też takie książki, z tego, co mi tu mówisz, które warto przeczytać, kiedy samemu się jest rodzicem i kiedy może nie ty jesteś, możesz się utożsamiać tak bezpośrednio z bohaterem, no ale na przykład osoby, z którymi jesteś, czy dzieci, czy twoje prywatne, czy w pracy, że to jest też poznanie tej perspektywy młodego człowieka.
0: Ja też bardzo doceniam, bo rodzice faktycznie czasem czytają, tak, widzę na spotkaniach autorskich, czasem się zdarza, że przychodzą czytelnicy z rodzicami, no i też fajnie jest posłuchać i to jest też super, że wiedzieć, że rodzic się interesuje tym, co czyta dziecko, no bo książki wszystkie, nie tylko moje, mają oznaczenia wiekowe, to znaczy to jest taka sugestia wydawcy, od jakiego wieku, no ale to jednak zawsze lepiej, no bo to nie da się tak dokładnie powiedzieć o wrażliwości, co jak na kogo wpłynie, więc dobrze, żeby jednak rodzic był trochę świadomy tego, co dziecko czyta.
1: Oczywiście, że tak. No tak, nawet po to, żeby później o tym pogadać i tworzyć jakąś taką relację inną niż tak, opartą na, wiesz, takich obowiązkach i trudnościach codziennych.
0: Też tak sądzę.
1: Czytelnicy cię inspirują do wymyślania nowych historii albo do... mają wpływ na fabułę?
0: Czytelnicy mają bardzo duży wpływ na fabułę. No, nie wiem, czy to jest normalne, nie wiem, czy inni autorzy tak żyją, ale u mnie to się zdarza bardzo często, tylko nie w tej głównej linii fabularnej, bo to by było już trochę przegięcie, bo każdy oczekuje czegoś innego, więc gdybym pozwoliła, żeby to mi weszło do głowy, to faktycznie mogłoby być źle, ale są rzeczy, które naprawdę bezpośrednio wpłynęły na fabułę. Na przykład tak, w tych książkach takim bardzo charakterystycznym elementem jest to, że każda postać ma swój kubek z zwierzakiem i każdy ma inny. No i tam w pierwszej części opisałam, że ten ma taki, ale jednej postaci nie było w tej scenie, więc naturalnie i postać, która opowiadała o tych kubkach, nie wymieniła jego. No i pierwsza czytelniczka, która mi napisała, ej, a jaki on ma ten kubek, no to ja jej mówię, no to ty wymyśl, a ja to po prostu napiszę.
1: Oh, wow,
0: no i tak się wydarzyło. Albo do tych książek często widzowie mówią, ja też jestem twórczynią,

0: pierwsza czytelniczka, która mi napisała, ej, a jaki on ma ten kubek, no to ja jej mówię, no to ty wymyśl, a ja to po prostu napiszę.
1: Oh, wow,
0: no czyli... i tak się wydarzyło. Albo do tych książek często widzowie mówią, ja też jestem twórczynią, czy

0: Mnie, że siostra tego Love Interest, głównego bohatera, ma fioletowe pasemka we włosach. Ja tego nie napisałam, ale kiedy to się stało tak trochę już kanonem, że każdy zaczął ją tak rysować, to mówię, dobra, napiszę wam taką scenę.
1: Naprawdę?
0: Tak. Ale to jest w sumie trochę spoiler, bo to będzie dopiero w trzeciej książce, ale można się tego spodziewać.
1: No to będą nasi i twoi czytelnicy będą mogli, mają na co czekać, może tak, na tą scenę z pasemkami.
0: Sami tego chcieli.
1: Powiedziałeś, że jesteś twórczynią, też mówiąc widzowie. Powiesz nam, czym się zajmujesz w internecie?
0: Również książkami. Mm-hmm. Prowadzę, teraz głównie zajmuję się już YouTube'em. Zaczynałam od TikToka, ale przeniosłam się na YouTube, gdzie w dużej mierze dzielę się moimi opiniami o książkach. Lubię analizować pod takim kątem, jak na przykład ja bym inaczej jakieś zdanie napisała, jakichś preferencjach. Rozmawiamy sobie. Bardzo jest szerokie spektrum tych książek, jakie omawiamy, bo są to od tych książek, które mnie naprawdę bardzo, bardzo pasjonują, do takiej najdziwniejszej fikcji, jaką uda mi się znaleźć w internecie.
1: Okej. A jakie książki cię pasjonują? Już wiem, że Harry Potter.
0: Tak, to też. Chyba najbardziej lubię czytać o relacjach, właśnie o takich skomplikowanych relacjach, tak jak sobie myślę. Lubię się zagłębić w jakąś serię książek, tak żeby się przyzwyczaić do tych bohaterów, żeby się z nimi zżyć, być z nimi jak najdłużej, widzieć jak się rozwijają. Czytam dużo, ale jednak w jednotomówkach, no to się szybko musimy już pożegnać z tym, z kim się tyle co związaliśmy, więc wolę się zatrzymać na dłużej w serii. Lubię, kiedy autor jest w stanie napisać takie bardzo skomplikowane te relacje, niejednoznaczne, kiedy pozwala mi się domyślać jakieś rzeczy, wyłapywać z tła, zamiast tak wprost o nich mówić. W Harrym Potterze właśnie nawet nie tyle ta magia mnie zainteresowała, chociaż też, wiadomo, ale w dużej mierze zainteresowało mnie to, jak bardzo możemy analizować rzeczy, które nie zostały powiedziane wprost i które może nawet autorka niekoniecznie by chciała, żeby wyglądały tak. No ale no, to jest fajne. Stworzyła uniwersum, na którym można bazować i z którego można wyciągać jeszcze więcej niż ona może by chciała.
1: Tak, i pisać dodatkowe, nie tylko pisać dodatkowe historie, to o czym wspomniałaś, ale też właśnie każdy sobie ten świat wyobraża trochę inaczej i właśnie dopowiada sobie te rzeczy, co jest ekstra. Myślę, że to jest w ogóle, czasami ludzie się burzą, że o, autorka tak nie chciała, to już jest wymyślanie. Dobra, dajcie nam pomyśleć, dajcie nam sobie wyobrazić, dlaczego nie?
0: To jest rozrywka, to jest pasja, super, że można wyciągać rzeczy z danego uniwersum. Ja mogę na swoim przykładzie powiedzieć na dużo mniejszą oczywiście skalę niż J.K. Rowling, ale kiedy widzę właśnie te obrazki, jak rysują czytelnicy, no to wizje, no są jakieś wspólne elementy, ale generalnie każdy ma trochę jednak inne wyobrażenie. No i to jest fantastyczne. Jest nas tak wiele i każdy myśli trochę inaczej. Albo nagle sobie uświadomić to, że ja opisuję, jak wygląda na przykład ten hotel, w którym oni wszyscy mieszkają, ale każdy go widzi inaczej niż ja w mojej głowie. Choćbym nie wiem, jak to opisywała, to i tak nikt sobie tego nie wyobrazi 100% tak samo.
1: Jasne.
0: No literatura jest fantastyczna, jest tak
1: właśnie widzę. Czy ty poszłaś na jakieś studia z tym związane, czy nie miałaś takiej potrzeby?
0: Ja ze studiami to mam w ogóle długą historię, bo miałam problem ze studiowaniem, bo ja choruję na nerwice, więc dużym problemem były dla mnie takie przestrzenie, żeby na przykład wysiedzieć na sali wykładowej.
1: Jasne.
0: To było problematyczne, no i właśnie najpierw poszłam na studia filologię angielską. Fantastyczne studia, bawiłam się na nich super, zresztą ja się zawsze bardzo lubiłam uczyć, więc to mi sprawiało dużą przyjemność, no ale musiałam zrezygnować, bo to był taki trudny czas.
1: Jasne.
0: Pogorszyło mi się. Potem zapisałam się na kolejne studia, ale to nawet nie dałam rady ich zacząć, bo było coraz gorzej. No i kiedy był ten następny okres rekrutacyjny, to tak jakby przeleciał trzeci rok, że moje koleżanki już zaczynały po prostu ten ostatni rok, a ja dopiero zaczynałam pierwszy, no to wtedy poszłam na Politechnikę Częstochowską, więc w ogóle nie kierunek, można by pomyśleć, że nie kierunek humanistyczny, ale na Politechnice Częstochowskiej był taki kierunek angielski język biznesu.
1: Okej.
0: A ja bardzo chciałam coś studiować związanego z angielskim, to mówię, dobrze, no to pójdę na ten kierunek. I okazał się fantastyczny, bardzo, no takie pasjonujące były te przedmioty, bo dużo tam było tłumaczeniówki i tak dalej. I opowiadam to tak rozwlekle, dlatego że koniec końców zakończyłam te studia pisząc pracę właśnie o Harrym Potterze.
1: Naprawdę?
0: Tak, moim tematem pracy licencjackiej było tłumaczenie wewnątrzjęzykowe brytyjskiej, a amerykańskiej wersji. Tak. I to jest mniej więcej w sumie to, co ja teraz robię na YouTubie, że analizuję tekst i myślę, a dlaczego tu jest tak, a nie inaczej?
1: Okej.
0: Okay. Niesamowicie dobrze się bawiłam pisząc tę pracę i czułam, że to jest taka dla mnie takie duże osiągnięcie skończenie tych studiów, bo wyrzucałam sobie to bardzo, że nie mogłam ich skończyć przez te swoje problemy, a chciałam, a lubiłam się uczyć i czułam

0: Mam taką wielką niesprawiedliwość, że mam tyle znajomych, którzy narzekają na studia, a ja bym chciała się uczyć i nie mogę. Potem wydarzyło się to, co się wydarzyło, że wszyscy siedzieliśmy w domu, więc ten pierwszy rok był taki dosyć łatwy tego studiowania, że nie musiałam wychodzić do ludzi, a to był bardzo duży problem w tamtym czasie. Ale no potem już trzeba było, no i przezwyciężyłam takie swoje jakieś tam rzeczy. Oczywiście no nie też sama, no bo z pomocą lekarzy, ale bardzo byłam z siebie dumna. I to był też ten moment, w którym sobie myślałam, jak już tak no bo to nie sądziłam, tak musiałam się trochę nastawiać etapami, że do końca semestru dam radę, potem do końca drugiego semestru i nagle się zaczął etap pisania pracy licencjackiej. Myślę, ha, ja chyba naprawdę te studia skończę. No i tak sobie właśnie pomyślałam, że jeżeli to dam radę zrobić, to zaraz po studiach zaczynam pisać książkę. Jeszcze mi się wtedy zawodowo tak poukładało, że zaczęłam robić coś, co już wtedy lubiłam, chociaż jeszcze to nie była taka praca w mediach społecznościowych i po prostu tak sobie pomyślałam, okej, no to dam radę. I faktycznie, kiedy skończyłam pisać pracę licencjacką, wtedy zaczęłam pisać, no po skończeniu studiów, no nie tak od razu, zaczęłam pisać tą pierwszą książkę.
1: Okej. To jest tak, że jak ty napisałaś tę pierwszą książkę, ona została wydana, to bardzo się twoje życie zmieniło?

0: I po prostu tak sobie pomyślałam, okej, no to dam radę. I faktycznie, kiedy skończyłam pisać pracę licencjacką, wtedy zaczęłam pisać, no po skończeniu studiów, no nie tak od razu, zaczęłam pisać tą pierwszą książkę.
1: Okej. To jest tak, że jak ty napisałaś tę pierwszą książkę, ona została wydana, to bardzo się twoje życie zmieniło?
0: W pierwszej książce nie.
1: Okej.
0: Ja w ogóle wtedy nie wiedziałam, jak działa cały ten świat wydawniczy, tak szczerze mówiąc, i trochę mam też problem z wiarą w siebie, więc ja też się tak jakoś specjalnie nie zastanawiałam, jak to wszystko będzie. Nie rozsyłałam tak tych propozycji. Właściwie to weszłam we współpracę z jednym wydawnictwem. Nie porównywałam tam niczego. I ta książka, mam wrażenie, że troszkę tak przeszła bez echa, ale może to nawet dobrze, bo...
1: Nie byłaś...
0: Tak, z perspektywy czasu,
1: jasne.
0: Wtedy no to byłam na takim haju tego, że wow, to się dzieje, pierwsza książka, no ale teraz podchodzę do tego już trochę inaczej, mając własne doświadczenie.
1: Tak, tak. A kiedy ten zwrot nastąpił, ta zmiana może?
0: Po raz pierwszy to tylko, że może zacznę od tego, że za każdym razem... Kiedy wychodzi kolejna książka, to dzieje się coś, co sprawia, że mam wrażenie, że to poprzednie doświadczenie było jeszcze czymś mniejszym, niż mi się wtedy wydawało. Pierwszy raz miałam takie zdarzenie, że wow, jestem autorką.
1: Pierwsza książka to...
0: Ta co...
1: Nie, ta pierwsza, o której jakby, kiedy poczułaś, że zmiana.
0: To była ta, oni nie są tacy źli.
1: Oni nie są tacy źli,
0: to była pierwsza książka wydana przez wydawnictwo Harde.
1: Tak.
0: I... To był moment, ja premierę miałam na targach książki w Poznaniu i było tak, że przyszłam na podpisy, a kolejka do podpisu była taka, że nie było widać jej końca. I to
1: naprawdę?
0: Tak, a my się tego w ogóle nie spodziewaliśmy, dlatego mówię, że to jest dla mnie taka ogromna ekscytacja i wyróżnienie, że myślę sobie, o wow, czyli są osoby zainteresowane tą książką.
1: Tak.
0: No i wtedy to było coś przeogromnego, niesamowitego, no ale teraz już się odbyły tegoroczne targi w Poznaniu, no to jeżeli porównam tamto doświadczenie do tego, no to teraz to był po prostu jakiś totalny kosmos.
1: Naprawdę? Tak. Czyli ludzie stoją w kolejce, żebyś podpisała książkę, chwilę z nim pogadała, tak to wygląda?
0: Tak, tak, tak. Czytelnicy są bardzo tutaj zdeterminowani, niesamowici, potrafią stać po 3-4 godziny w kolejkach.
1: To wspaniałych masz czytelników.
0: Tak, ale to też właśnie trudno sobie tak wyobrazić, nawet mi, mimo że jestem w tym, że są osoby, które faktycznie chcą poświęcić czas akurat dla mnie, kiedy jest tak wielu tam autorów, z którymi można by się w tym samym czasie spotkać. No jestem bardzo wdzięczna za to, w jakim momencie teraz jestem, że mam tych czytelników, że oni chcą poznawać tę historię, że dzielą się ze mną swoimi przemyśleniami, że wynoszą te postaci poza książki w formie i jakichś TikToków, artów, animacji, no robią takie rzeczy. I to jest też wspaniałe, kiedy jakaś tam praca kreatywna, powiedzmy, inspiruje coś innego kreatywnego.
1: Oczywiście, że tak. Wspomniałaś o chorobie, z którą się mierzyłaś. Jeśli nie chcesz o tym opowiadać, to jak najbardziej to rozumiem i możemy tutaj to zatrzymać. Moje pytanie brzmi, mówiąc o tym, że byłaś, wiesz, miałaś trudność, żeby jakby być na studiach, a teraz mierzysz się z ogromem ludzi tak naprawdę, nie? W jakimś takim, którzy wszyscy czegoś od ciebie tak naprawdę chcą, no bo ty jesteś w centrum wydarzeń. Jak sobie z tym radzisz?
0: Całkiem nieźle, ale też teraz trochę lepiej. I tak mam to pod lepszą kontrolą niż
1: oczywiście
0: wtedy, tak, ale też mam wokół osoby, na które bardzo mogę liczyć. Wydawnictwo mi to niesamowicie ułatwia, naprawdę. To trafiłam na bardzo takich czułych ludzi, wyrozumiałych, że spotkania z czytelnikami uwielbiam. Niekoniecznie lubię spotkania na zasadzie, że ja siedzę przed ogromną grupą osób, no bo wtedy mam takie poczucie uwięzienia, że teraz nie wyjdę, jeżeli coś się wydarzy. To nie ma nic wspólnego z czytelnikami. No i uwielbiam, to mówię, to jest jedna z takich najlepszych rzeczy w pisaniu książek, ale ja mam takie swoje ograniczenia. Ale ten moment podpisów, tak jak jest na targach, że cały czas mam kontakt, no to nie jest dla mnie w ogóle żadnym problemem.
1: Jasne.
0: Bo wtedy też tak nie myślę. Nie mam przestrzeni w głowie, żeby myśleć o tym, czego ja potrzebuję, bo ja jestem wtedy dla moich ludzi, jestem tym taka podekscytowana. Natomiast wspominam o wydawnictwie, bo to już były któreś targi z kolei, one się teraz niedawno odbyły, dlatego nadal o tym myślę, że dla mnie najtrudniejszy jest ten moment dotarcia na miejsce podpisów. Bo wiem, że po drodze na przykład będę zaczepiana o zdjęcie przez inne osoby i ja czuję, że to może nie do końca jest fair wobec tych osób, które już stoją w tej kolejce po wiele godzin, żeby teraz tutaj się z kimś zatrzymywać. Boję się takich interakcji, w których nie wiedziałabym do końca, jak się zachować. Boję się tego, że nie dam rady gdzieś znaleźć miejsca. No już któryś raz miałam tak, że naprawdę osoby z wydawnictwa mnie prowadzą wręcz za rączkę, żebym sobie dotarła bezpiecznie, patrzą ciągle na moje potrzeby, pytają co chwilę, czy czegoś mi potrzeba, więc czuję się taka mocno zaopiekowana i najważniejsze też, że nie czuję się z tym dziwnie, bo to był dla mnie zawsze taki problem, że będę komuś robić problem tym, jaka jestem. Nie chciałabym przesyłać takiej wiadomości do innych osób, które się z tym zmagają, bo też może warto to podkreślić, że ja nie jestem specjalistą, ja mogę tylko mówić o swoich doświadczeniach i nie traktować mnie tutaj jako eksperta od

0: tematu.
1: Jasne.
0: Ja się zmagam z nerwicą lękową, to jest takie, no tak jak słucham po moich czytelnikach, no to raczej dosyć popularna niestety przypadłość. I mam jakieś tam swoje ograniczenia, ale też staram się dość świadomie wybierać to, żeby moja głowa mnie jednak nie ograniczała, że jeżeli przychodzą do mnie jakieś fajne propozycje, same na mnie spływają, na przykład przeprowadzenia wywiadu z jakimś autorem z zagranicy, to jest dla mnie ogromnie stresujące, ale nie chciałabym samej sobie odbierać możliwości robienia czegoś fajnego, więc czasem jest tak, że zgadzam się i mówię, i teraz to już się musi jakoś potoczyć.
1: Jasne.
0: To już musi, skoro widziałaś, już się zgodziłam.
1: Tak. A czy któryś z bohaterów twoich książek odnajdujesz w nim swoją historię?
0: Nikomu nie napisałam bezpośrednio zaburzeń lękowych, bo nie chciałabym być za to odpowiedzialna, bo tak jak mówię, to nie do końca da się tak wyjaśnić, bo każdy ma trochę inne doświadczenia. Absolutnie. Takie chorobowe, więc nie chciałabym... Nie chciałabym po prostu o swoim absolutnie, doświadczeniu pisać. Absolutnie. Natomiast bardzo widzę siebie w Benie i Ben ma dużo moich cech, jeżeli chodzi właśnie o poczucie własnej wartości, to jakie on ma procesy myślowe. Jest dużo mnie w nim, ale to jest takie... Pisanie tego nie sprawiało mi bólu, tylko wręcz tak troszeczkę tak wylewałam samą siebie na tej karty. Jasne. Było to takie wyzwalające trochę i cieszę się, jak on jest odbierany przez czytelników, bo w dużej mierze oni na przykład mówią, że... potrząsnęliby nim, ale wiedzą o co. Rozumieją, dlaczego on taki jest i chcieliby, żeby się zmienił, ale wiedzą, że to jest proces. Czuję się bardzo usatysfakcjonowana tym, jaki on jest zrozumiały i jakoś tak mi to trochę leczy serduszko.
1: I pewnie też innych, którzy czytają i widzą, że wiesz, że inni mierzą się z tym samym i też znają twoją historię, czyli możemy sobie z tym poradzić.
0: Tak.
1: To się da.
0: Szczerze mówiąc, w Benie to bardzo wiele osób się odnajduje. Bardzo często to słyszę. I z jednej strony przykro, że tak wiele osób ma taki problem z poczuciem własnej wartości, z drugiej strony czuję się spełniona w związku z tym, że jest taki bohater.
1: Powiedziałaś, że twoje poczucie własnej wartości to jest cały czas dość duży temat dla ciebie, że cały czas sobie działasz. No, a jak radzisz sobie, może czy musisz sobie radzić? I jeśli tak, to jak z krytyką?
0: To jest coś, na co po prostu trzeba być gotowym, jeżeli się w to wchodzi. To jest zawsze trudne, kiedy mamy książki, z którymi jesteśmy związani emocjonalnie, a raczej jesteśmy zawsze, bo na tym to polega, prawda? Wylewamy swoje jakieś tam emocje, serce podajemy. Nie jest łatwo na pewno, ale trzeba sobie to poukładać w głowie i mi to zajęło bardzo dużo czasu, to znaczy bardzo dużo przegadywałam ten temat z moimi przyjaciółmi jeszcze zanim w ogóle zaczęłam wydawać książki, że jak to będzie, faktycznie to jest trudne. Są różne podejścia do tematu. Niektórzy autorzy na przykład uważają, że oceny są dla czytelników innych, a nie dla autora. Mhm. Ja jestem gdzieś tak pół na pół. Na początku czytałam wszystkie te oceny, jak leci, ale to jest książka. No jeżeli bierze się to do siebie, to lepiej po prostu się od tego odciąć, bo czytelnicy nie mają w obowiązku pisać delikatnej recenzji, żeby nie urazić autora, bo wypowiadają się o tekście, a nie o autorze. Z krytyki tych pierwszych książek nauczyłam się bardzo dużo. Bardzo mi pomogła. Mam wrażenie, że to jest coś, co właściwie nauczyło mnie dopiero pisać redakcja i oceny czytelników, bo wiedziałam, czego oczekują i jak mogę się polepszyć. I było to też satysfakcjonujące, kiedy na przykład ktoś wrócił po tekst i myśli sobie, okej, teraz jest dobrze. Myślę o konkretnej krytyce i oni nie są tacy źli i jeszcze taka moja druga książka. Obie były krytykowane, że są za krótkie, a ja dawniej myślałam, że właśnie tak trzeba, byłam twórcą TikTokowym, na TikToku walczymy o uwagę, myślałam, że z książkami jest tak samo, ale na szczęście okazuje się, że kompletnie nie, że młodzież czy młodzi dorośli wcale nie chcą wszystkich szybkich treści, tylko właśnie książki są do takiego odbodźcowania, że chcą się zatrzymać na dłużej, chcą się przyzwyczaić do bohaterów. No i to było coś, co mnie bardzo zaskoczyło początkowo, a teraz się z tego cieszę i to... Bardzo mocno, że ja też mogę się zatrzymać, polubić z moimi bohaterami, dać im przestrzeń na rozwój. No to jest fajne.
1: Jak wygląda, Kamila, twoja codzienność? Taka, wiesz, bo jak ja myślę sobie o autorce książki, to myślę sobie o dziewczynie, która, wiesz, prowadzi fancy życie, chodzi sobie po kawiarniach, pisze sobie, wiesz, z winem w ręku po prostu książkę za książką. Tak szczerze, to tak naprawdę nie mam tego w głowie, ale wiem, że jest taki stary
0: Instagramowy,
1: wiesz, taki
0: obrazek,
1: Instagramowy, wiesz, pisze książkę w wannie. Więc jak to u ciebie wygląda? Jak twoja, taka, wiesz, bo to książki chyba nie da się zrobić tak, że jak chodzisz do normalnej pracy, czyli 8:16, okej, o 8 zaczynam czytać książkę,

0: książkę o 16 kończę, pa, pa. Więc jak sobie to porządkujesz?
1: Zdecydowanie nie mam takiego estetycznego życia. Ja mieszkam na takiej, właściwie w takiej małej wsi, można by wręcz powiedzieć, chociaż nie wiem, czy moi współmieszkańcy by się nie obrazili za to określenie, ale ja bardzo lubię takie slow życie, że blisko mam do lasu, mam dwa psy, jest po prostu natura, spokój. W ogóle jak przyjeżdżam do miasta, to trochę jestem zmęczona samym tym wszystkim, co tutaj się dzieje, tymi hałasami. Tam jest duży spokój. No, ja teraz pracuję już tylko w mediach społecznościowych, no i piszę książki, więc mam duży przywilej tego, ile czasu mogę poświęcić dziennie na pisanie. To jest coś, za co też jestem bardzo wdzięczna, no bo w sumie to wszystko, co robię zawodowo, to są moje wielkie pasje. I albo czytam książki, jak nie czytam książek, to piszę książki. Fantastycznie. I zarabiam na tym, że rozmawiam o tych książkach, które już przeczytałam. Wszystko jest bardzo pasjonujące. U mnie pisanie wygląda tak, że jeżeli zaczynam pisać, to skupiam się głównie na tym, że na przykład filmy mam wtedy już poplanowane trochę do przodu, żeby faktycznie być tylko w tym moim świecie skupiona. Robię sobie plan wydarzeń. Uwielbiam, kiedy pisanie książek wypada mi w te takie już ciepłe dni, bo mam balkon, na którym sobie siadam z moimi psami i po prostu spędzam tam cały dzień. I to teraz mówię naprawdę cały dzień. Jak już mam plan napisany, to siedzę i piszę, dopóki mnie nie rozboli kręgosłup. Nie ma w tym nic estetycznego. Jestem w kocobluzie, a jak jest zimno, to pod kocem elektrycznym. I tak mogłabym przez cały dzień.
0: Często się kłócisz sama ze sobą, nie wiem, usuwasz całe akapity, bo po prostu masz tak, że napisałaś, wydawało ci się, że jest okej, a później jakby krytykujesz samą siebie i idzie do usunięcia.
1: Zdarza się, tak, tak. Okay. Zdarza się, ale to bardziej są takie dni po prostu, że zaczynam pisać i nagle nic nie wychodzi tak, jak chciałam. Albo są sceny, które bardziej mnie ekscytują, są sceny, które mniej. I jeżeli wiem, że już zbliżam się do czegoś, co jest bardzo ekscytujące, no to cisnę, żeby to napisać. I kiedy ta scena nie wyjdzie tak, jak się chciało, no to to jest bardzo frustrujące, że w głowie już normalnie mam, jakby to był film, no bo już tak wiele razy to przemieliłam w wyobraźni i nagle to tak nie brzmi. Teraz to właśnie ty striggerowałaś mnie, bo właśnie tak miałam dzisiaj dosłownie.
0: Przepraszam.
1: I że myślę sobie, no tak czekałam na tę scenę, a ona nie wybrzmiewa tak emocjonalnie, jakbym chciała. Ale to nic, to trzeba sobie dać przestrzeń po prostu i wrócić do tego na przykład na następny dzień. Może będzie lepiej.
0: Czyli jakby samej sobie dawkować tę pracę i tą wenę tak trochę, kiedy jest, to ją łapać do koszyczka.
1: Tak.
0: Da się jej wymusić.
1: Być dla siebie też delikatnym. To znaczy ja ogólnie wierzę w taką dyscyplinę w pisaniu, że jak już się siedzi, to dobrze jest sobie złapać taki vibe, że po prostu robię to i koniec. Chociaż te, nie wiem, 1000 znaków dziennie, ale żeby to była trochę taka rutyna, a nie czekać na wyrzuty weny, bo one mogą nigdy nie nadejść, jeżeli się będzie robić tylko to. Natomiast faktycznie myślę, że dobrze jest być dla siebie też takim czułym i dać sobie przestrzeń na to, że jeżeli ci nie wychodzi, to wyjdzie ci jutro. Może za jakiś czas, może pisz dalej, wróci ci jakiś lepszy pomysł, jeszcze coś... próbować różnych rzeczy. Nie ma jednej takiej idealnej drogi, no bo to jest jednak praca kreatywna i to jest super w kreatywności, że właśnie nie ma tej jednej drogi.
0: A kto pierwszy czyta twoje książki, zanim jeszcze dostaje je wydawnictwo?
1: To jest chyba bardzo kontrowersyjne, ale nikt.
0: Co ty mówisz? Nikomu nie dajesz?
1: Nie.
0: Niekontrowersyjne, odważne.
1: Moja wydawczyni jest pierwszą osobą, która czyta te książki. Właśnie też ostatnio rozmawiałyśmy przedwczoraj dosłownie i okazało się, że też nie jest tego świadoma, że jest pierwszą osobą, która czyta moje książki. Zdarza się, że konsultuję konkretne fragmenty z moim zaprzyjaźnionym lekarzem, moją kuzynką, która jest lekarzem.
0: Okay.
1: No bo na przykład akurat w tej serii Benjamin choruje na AZS, no to chcąc zrobić reprezentację jakiejś choroby, musiałam się upewnić, że będzie ona 100% dobrze napisana. Oczywiście. Nie ma absolutnie miejsca na żaden błąd, jeżeli chcę zrobić coś takiego. No to z nią to wszystko było konsultowane, ale nie mam żadnych beta readerów, co jest teraz takie bardzo popularne. Tak. Ufam bardzo opinii wydawcy, no bo to oni jednak decydują się na puszczenie tej książki w świat, więc czekam na te opinie.
0: Okej. Okay. Czyli jeżeli słucha nas teraz jakaś osoba, która marzy od lat o tym, żeby wydać książkę, to z tego, co słyszę, twoja rada to usiąść, napisać i wysyłać w świat.
1: Tak, zdecydowanie. Ja tak czuję, że nie jestem jeszcze w takim momencie, żeby dawać rady.
0: Oczywiście.
1: Ale kiedyś się widziałam, miałam taką wielką przyjemność poznać mojego ulubionego autora, Harlana Cobena, kiedy był, nie tak dawno temu, w zeszłym roku był pierwszy raz w Polsce przy okazji premiery serialu. I ja wtedy jego zapytałam, no bo to była ta osoba, przez którą ja się tak zakochałam w czytaniu, o rady pisarskie. To jest osoba, która na pewno może dawać rady. I on mi właśnie powiedział coś takiego, co jest niby takie proste, a jednak, że to różni pisarza od osoby, która marzy o byciu pisarzem, że pisarz pisze, że wiele rzeczy nas ogranicza, no bo jesteśmy tylko ludźmi, boimy się tej pierwszej opinii.

0: Boimy się, jak to będzie, ale nie ma żadnej innej drogi. To jest coś, czego po prostu trzeba się nastawić, że to będzie. Każda praca ma jakieś plusy i minusy. No tutaj minusem, ale jednocześnie też plusem jest to, że dajemy coś naszego po prostu do wglądu innym. Coś dajemy naszego, co zaczyna polegać. Tak. Więc tak, zdecydowanie zachęcam, żeby pisać i żeby szlifować swój warsztat. A jak to robić inaczej, jeżeli nie poprzez pisanie?
1: Czy ty masz marzenia, jeżeli chodzi o pisanie? Jakieś takie rzeczy, o których chciałabym kiedyś wydać książkę? No i tutaj zawieszam głos, stawiam trzy kropek. Która będzie? Czy jesteś w tym, czym jesteś, na razie skupiasz się na tym?
0: Nie chciałabym, żeby to zabrzmiało jakoś źle, ale ta seria No Better Friends, ona mnie totalnie spełniła pisarsko i to nie chodzi teraz o to, że nie chciałabym zabrzmieć, jakbym miała o sobie jakieś nie wiadomo jakie mniemanie. Po prostu ja do tej serii wrzuciłam wszystkie najważniejsze dla mnie tematy, które chciałam poruszyć, wszystkie takie problemy, które są mi bliskie, ale i wszystkie moje ulubione motywy literackie. Więc w tej serii jest dosłownie wszystko, co ja chciałam mieć do powiedzenia. Wiem, że jeżeli moja przyjaciółka będzie tego słuchać, to mnie potem okrzyczy, bo ona mi właśnie powiedziała, że no masz dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia, jeszcze nie jedną książkę napiszesz.
1: Tak.
0: Ale jakoś nie mogę sobie na razie wyobrazić pożegnania z tymi bohaterami. Już tam wstępnie no coś mi się tutaj tli w głowie, ale jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić o konkretach. Natomiast no jestem bardzo zadowolona i z jakby kształtu tych powieści i z odbioru czytelników. No te książki to... No ja bym nawet, naprawdę, ja nawet nie miałam takich marzeń, żeby był taki odbiór, że zobaczyłam te książki w topkach i to nie tylko na stronie internetowej, ale też na żywo w salonach. To są takie doświadczenia, że po prostu, no to spełnienie marzeń.
1: Jak to jest wejść do sklepu, do księgarni i zobaczyć swoją książkę, swoje nazwisko?
0: Trudno w to uwierzyć, naprawdę. Nie do opisania. Może to źle, kiedy autorka mówi coś takiego, ale... Marzyć o czymś przez tak długi czas i potem, że to się faktycznie dzieje, to jest trochę takie uczucie, jakby się to obserwowało z boku. Trudno tak wejść w tę sytuację i pomyśleć, to ja, to jest moja książka. Kiedyś mi wysłała koleżanka z innego miasta, że właśnie jest ta książka w salonie. Ja pojechałam do tego miasta, bo chociaż widziałam na zdjęciu, to mówię, no nie, niemożliwe.
1: I była.
0: I była.
1: Kupiłeś sobie swoje własne książki w sklepie?
0: Nie, ale jeżeli ktoś mnie kiedyś widział w salonie, to dlatego, że moja rodzina kupuje sobie te książki. Zdarzało mi się odbierać ich. Kiedyś było tak, że moja mama zamówiła i to właśnie Benjaminów, chyba z 5 sztuk dla każdego tam w rodzinie. No i akurat ja byłam w mieście, więc odebrałam jej te książki. No i pani w sklepie właśnie śmiała

Także moja mama zamówiła i to właśnie Benjaminów, tak. Chyba z 5 sztuk dla każdego tam w rodzinie. No i akurat ja byłam w mieście, więc odebrałam jej te książki. No i pani w sklepie właśnie śmiała się.

0: są też czytane, prawda? Są w formie audiobooków.
1: Tak, tak, tak. To było też moim marzeniem, usłyszeć coś takiego.
0: I Tomasz Urbański chyba z tego, co wiem, czyta tak. Lektor. Byłaś zadowolona, jak to...
1: O, bardzo. Fantastyczny lektor. Bardzo mi się podoba, jak interpretuje w ogóle te postaci. No niesamowite to jest doświadczenie audiobookowe. Przesłuchałam wszystkie te książki.
0: Tak. To co, marzeniem jest ekranizacja?
1: Nie wiem, czy mam aż tak odległe marzenia.
0: Rozumiem, rozumiem.
1: Ale tak, zdecydowanie tak.
0: Okay.
1: To też, to było dawniej, zanim cokolwiek napisałam kiedykolwiek, no to kiedy sobie wyobrażałam dopiero, jak napiszę książkę, to bardzo dużo czasu marnowałam właśnie na tym, że wchodziłam na strony agencji aktorskiej i sprawdzałam, który aktor by mi pasował do danej roli.
0: Więc... Inspirowałaś się.
1: Tak, no może i tak. No więc byłoby niesamowicie, gdyby coś takiego się wydarzyło. Oczywiście. Może warto tutaj puścić taką informację
0: no
1: w wszechświat.
0: No właśnie, o to chodzi. Słuchaj, no nie wiadomo, kto nas słucha. Może ktoś wpływowy. A powiedz mi, Kamila, ta książka to jest, oni nie są tacy źli, ona nie ma kontynuacji, prawda?
1: Nie, nie, nie.
0: Okej, czyli to jest, ona też opowiada o młodych ludziach i ich problemach, to jest też w tym układzie?
1: Tak, tak. Ona chyba nawet zaryzykowałabym, że jest cięższa tematycznie. Mimo, że jest krótsza faktycznie i wiele czytelników wyrażało niezadowolenie, okay, że jest taka krótka i że nie ma kontynuacji, no ale ja wiedziałam od początku.
0: Czyli wiedziałaś, że to będzie jedna część i że nie będziesz jej kontynuować.
1: Tak, a nie jestem fanką tego, kiedy autor dopiero po reakcji czytelników pisze kolejną część, bo jako, że sama też jestem czytelniczką, to mam wrażenie, że to czuć po prostu, kiedy coś było pisane zgodnie z planem, a kiedy coś było pisane tak trochę dla zysku.
0: Jeśli ktoś słucha nas teraz i nie wie, kim jesteś i nie wie o twoich książkach i myśli sobie, co one tam opowiadają, te dziewczyny, co byś powiedziała takiej osobie? Dlaczego, to jest takie dość banalne pytanie, dlaczego warto sięgnąć po twoje książki? Ale może bardziej dla kogo, jeżeli mówimy o młodych dorosłych, wiadomo, o nastolatkach, wiadomo, dzieci nie, prawda? To są książki od 16.
1: Tak, tak. Wydawca poleca od 16 lat, no bo tam niektóre tematy są faktycznie dosyć ciężkie.
0: Jasne, jasne, rozumiem. Myślisz, że takie starsze osoby, już starsze, wiesz, niż nasi rodzice, odnajdą się w świecie twoich bohaterów?
1: Myślę, że tak. Myślę, że to jest super w literaturze, że każdy może znaleźć coś dla siebie w danej książce. Nawet fajnie byłoby zderzyć się trochę tak opiniami, żeby zobaczyć, jak na różnych etapach życia widzimy różne tam sytuacje opisane.
0: Jasne. Czego mam ci życzyć, Kamila? Bo opowiadasz o tym z niesamowitą pasją. To było ogromne przyjemność cię posłuchać. Faktycznie jesteś wkręcona w ten świat niesamowicie i to ekstra i ekstra, że teraz, kiedy tak się mówi, przestaliśmy czytać, to nie jest to prawda. I czytamy.
1: Ja też tak uważam, naprawdę. To trzeba przyjechać na targi i zobaczyć, ile jest młodych ludzi w tych wszystkich kolejkach do autorek, jak oni opowiadają o tych książkach. To się dzieje coś niesamowitego, co ci wszyscy ludzie są w stanie z tymi książkami zrobić. Naprawdę. Literatura żyje i ma się świetnie i to na każdym etapie.
0: Jak to było na Rowling? Jeśli ktoś uważa, że sztuka czytania zanika, to niezawodny, nie pamiętam, że jest mugolem, tak czy siak. To zawodny sygnał, więc mugolem. Nie. Nie wierzcie w takie rzeczy. Życzę ci weny. Życzę ci, Kamila, dużo pomysłów, żeby ci bohaterowie żyli z tobą, w tobie i dojrzewali, te historie się rozszerzały i dotykały coraz więcej osób. I dzięki bardzo za twoją pracę. Ja już nie jestem nastolatką i już jestem raczej dorosłą niż młodą dorosłą, bo przekroczyłam magiczne 3 z przodu. Natomiast wiem, jakie to jest ważne utożsamić się z bohaterem i wiem, jakie to jest ważne pomyśleć sobie, ach, to nie tylko ja.
1: Tak, to prawda.
0: To oni też. Więc dzięki, życzę weny i zachęcam słuchacze do znalezienia książek Kamili. Możesz przypomnieć tytuły? Oni nie są tacy źli.
1: Genevieve nie mówiła wszystkiego i Benjamin nie potrafił zapomnieć.
0: I Benjamin to jest druga część Genevieve.
1: Więcej wkrótce.
0: Więcej wkrótce. A jak wkrótce? Zdradzisz nam?
1: Chyba nie mogę, ale czytelnicy wiedzą, że akurat w moim przypadku naprawdę nie trzeba długo czekać na książkę.
0: Dobra, no dobra, no to czekamy. Bardzo dziękuję za wysłuchanie rozmowy. Jeszcze raz dziękuję, Kamila. Dziękuję. I do usłyszenia przy okazji kolejnej.
1: Tak jest.
2: Zwrot akcji Vox FM.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Gadaj Zdrów, Gadaj Zdrów, The Vox FM.
1: Witajcie w kolejnym odcinku programu Gadaj Zdrów. W dzisiejszym programie porozmawiamy o bardzo ważnym problemie uzależnień, który w zasadzie towarzyszy nam wszystkim. Jeśli nie osobiście, to dotyczy naszych bliskich, czyli znowu dotyczy nas. I jak zwykle, ja nie wiem na ten temat za dużo, dlatego zapraszam wspaniałych gości. I dziś utytułowany, wielce uśmiechnięty jeszcze bardziej, będzie ze mną profesor doktor habilitowany nauk medycznych Andrzej Fal, internista, alergolog i co ważne, prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, czyli najważniejsza postać w kraju, jeżeli chodzi o zdrowie.
2: No to barokowy wstęp mamy za sobą. Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry Panie Profesorze. Jedźmy, zacznijmy, bo sprawa jest poważna, a Pan ma czarny pas w uzależnieniach w zasadzie. I ja bym zapytał Pana, bo nosi Pan tę wiedzę ze sobą. Jak wielka skala uzależnień towarzyszy nam i jak bardzo to jest poważna sprawa, patrząc na Polskę?
2: Zaczynając od tego, jak to skutkuje, bo uzależnienia, a właściwie to się nazywa tak fajnie czynniki behawioralne, są odpowiedzialne za ponad 90% przedwczesnych zgonów w Polsce. 93% przedwczesnych zgonów, to znaczy 93% ludzi mogłoby żyć dużo dłużej, gdyby nie czynniki behawioralne, które są to nadmierne

0: Alkohol, palenie papierosów, niewłaściwa dieta, brak ruchu i te czynniki, odpowiednie środowisko jeszcze, ale na nie na co dzień mamy troszkę mniejszy wpływ. I te czynniki odpowiadają, jeszcze raz, 93% przedwczesnych śmierci w Polsce jest od nich uzależnionych. W związku z tym jest to dosyć dużo.
1: Mógłbym panu podać rękę, podziękować i wyjść.
0: No właściwie mamy podsumowanie naszego spotkania.
1: Bo ta liczba jest okrutna, ja nie wiedziałem, że to aż tyle.
0: W większości krajów na poziomie rozwoju społecznego, jakim jest Polska w tej chwili, te liczby są bardzo podobne, między 85 a 95. To niestety dotyczy wszystkich krajów. To się kiedyś nazywało zachodnim stylem życia. No teraz to się tak nie nazywa, bo globalizacja jakby ten poziom zniosła. Natomiast generalnie te czynniki, które wymieniłem, to są czynniki, które są powodami podstawowych, znowu, 5 grup chorób, które nas zabijają. Choroby serca i krążenia, choroby układu oddechowego, choroby metaboliczne, w tym cukrzyca, przede wszystkim choroby psychiczne i to są te choroby, które powodują te 93% przedwczesnych zgonów. Także jak widać, niby jest ich mało, ale silne są to.
1: Skuteczne są na pewno.
0: Nie wymieniłem nowotworów Presedo, bo to jest grupa bardzo zdywersyfikowana, no bo co innego, nowotwór skóry, prawda, nowotwór kościa, nowotwór płuc, żołądka. Tak czy inaczej, nowotwory są niewątpliwie czynnikiem numer 2 zgonów, zaraz po chorobach serca inaczej.
1: No ale faktycznie to uzależnienia też przyspieszają zbliżanie się nowotworów wielkimi krokami. Mówi pan o zachodnim stylu życia, tym takim nazwanym dziwacznie, ale to właśnie Zachód wprowadzał ten zdrowy tryb życia, to nasze eko. To, czy my lekceważymy ten stan w ogóle?
0: Czy my musimy do tego dojrzeć? Sprawa w zdrowiu publicznym, czyli w profilaktyce, w unikaniu ekspozycji na takie czynniki, które wymieniliśmy i w związku z tym bycie zdrowszym przez całe życie i życie dłużej zdrowym, wymaga czasu. To nie jest tak, że jak dzisiaj zacznę żyć zdrowo, a do dzisiaj piłem, paliłem, nie ruszałem się, to od jutra już będę na pewno zdrowszy. No niestety, i to widać niestety również i w statystykach. Mniej więcej jednego pokolenia, 15-20 lat potrzeba wprowadzania jakiegoś tam sposobu, stylu życia, żeby jego efekt był bardzo dobrze widzialny. To też nie było tak, że jak wszyscy zaczęli palić papierosy na świecie, to nagle ilość śmierci, ilość nowotworów szybko wzrosła. Nie, to zabrało 25 lat. I wtedy zaczęto widzieć efekty. I tak samo jest w drugą stronę. Żeby widzieć efekty pozytywnego działania, potrzeba tyle samo lat. A ile jest lat między jednymi wyborami, a drugimi?
1: 4.
0: No to kto jest zainteresowany tym, co będzie za 25 lat?
1: Ma pan rację, no.
0: No, proste wnioski.
1: Ukułem się w serce w zasadzie, panie profesorze.
0: A znaczy ma pan czynniki ryzyka, palił pan, nie?
1: Paliłem, ale to już dawno temu. Teraz będę miło wspominał, jak nie palę. Ale uzależniamy się na co dzień, czy chcemy, czy nie. Mówimy o czynnikach, mówimy o tym, co działa. Są procesy biologiczne, które powodują, że jesteśmy bardziej podatni na uzależnienie albo mniej, poza świadomością naszą?
0: Są. Niestety są procesy, które powodują, że łatwiej bądź trudniej się uzależniamy. Jest układ nagrody, który w nas funkcjonuje. No i niestety ten układ nagrody nam wysyła takie wesołe, radosne stymulatory pod wpływem tych czynników uzależniających i to jest jeden z elementów uzależnienia. Nie jest to jedyny, ale niestety ten element działa tym silniej, im jesteśmy młodsi. Dlatego łatwiej uzależniają się dzieciaki i młodzież i niestety to uzależnienie jest bardziej trwałe niż uzależnienie się osób, powiedzmy, w pełnym wieku. Dlatego to jest grupa, która wymaga z różnych powodów specjalnej ochrony, bo z jednej strony na przykład działanie alkoholu na nie w pełni ukończony rozwój organizmu nastolatka jest dużo większe niż działanie tej samej ilości alkoholu na osobę dorosłą, a z drugiej strony działanie uzależniające tegoż alkoholu czy tegoż papierosa na młodego jest też silniejsze niż działanie w kontekście uzależnienia na osobę w pełni dorosłą.
1: Czy te działania, które podejmują i rządy, i władze, i ludzie, i pan, panie profesorze, są właśnie skierowane najbardziej do młodych?
0: One powinny być skierowane do młodych, natomiast no, nie zawsze są, bo zadał pan pytanie takie bardzo, bardzo szeregujące tych, co powinni to robić. Rządy, parlamenty, organizacje.
1: Ja sobie tak to wyobrażam,
0: ale
1: to jest normalne.
0: Pan sobie świetnie wyobraża, tylko do młodych zwracać się powinniśmy dosyć programowo, bo jeżeli nie zaczniemy uczyć młodych zdrowego trybu życia, to my na starość

0: Nie będziemy zdrowi. To jest bardzo prosta rzecz. Nie można nagle w 45 roku życia, jak powiedziałem, powiedzieć: okej, od jutra jestem zdrowy i organizm to zrozumie i wszystko złe, co zrobiliśmy przez 40 lat...
1: Skasowane. No tak.
0: Skasowane. Nie ma resetu. Tu nie ma resetu. W związku z powyższym albo w końcu wprowadzimy ten przedmiot traktujący o zdrowiu publicznym do szkoły jako obowiązkowy i potraktujemy to jako działanie dla dobra przyszłego pokolenia, no albo będziemy udawać, że nam jesteśmy jedynym narodem czy krajem, w którym tak zwana profilaktyka pierwotna, bo edukacja medyczna to jest profilaktyka pierwotna, nie jest potrzebna. No jak długo tak będziemy udawać, tak długo nie będzie dobrze.
1: Leczenie jest dużo droższe niż profilaktyka, to wszyscy mówią, zawsze się to opłaca. No ale wprowadzenie tego przedmiotu, jakby mówi pan, że dużo zmieni, to my jesteśmy aż tak archaicznym państwem, że jesteśmy do tyłu. No przecież to jest najważniejsze, bo choroby cywilizacyjne, zresztą pan wymienił grupy, to jest chyba teraz topka, jeżeli chodzi o to...
0: Tak, tylko my jesteśmy jakby, znowu, nie jesteśmy zupełnie archaicznym państwem. Jesteśmy mniej więcej w 2/3 stawki, niestety w tej gorszej tam z tyłu, ale nie jesteśmy... Świadomość i zdrowie publiczne właściwie we wszystkich krajach centralnej i wschodniej Europy są absolutnie zaniedbane, niedofinansowane. U nas może trochę radykalnie. Przed chwilą pokazywałem w Ministerstwie Zdrowia taki wykład, gdzie są dane z Eurostatu z 2023 roku. Średni wydatek na zdrowie publiczne na jednego obywatela w Unii Europejskiej to jest 213 euro na rok. Średni wydatek na zdrowie publiczne w Polsce na jednego obywatela to jest 21 euro na rok, czyli praktycznie 10 razy mniej. No można sobie wyobrazić, jakie efekty, czy jakie skutki to za sobą pociąga i że na pewno niestety nie jest to praca dla zdrowia przyszłych pokoleń. To widać też zresztą po tym, jak dosyć delikatnie podchodzimy do regulacji prawnych. No, z papierosami jednorazowymi elektronicznymi niektóre kraje w Europie poradziły sobie już. My jesteśmy w procesie radzenia sobie.
1: No nie, no chyba ten nowy rok, ta podniesiona akcyza zdaje się w połowie, to jest chyba pierwszy taki znak.
0: Nie, ja gratuluję, że to w końcu jest, tylko to powinno być 3 lata temu.
1: Ale to chyba nie jest tak, znaczy nie chciałbym psuć pańskiej zabawy w ogóle i pracy, ale chyba ten czarny rynek sprzedawania tego ustrojstwa, co jest płynem do chłodnic, zresztą nie wiemy czym jest, bo to jest mało badane, czyli mówimy o tych jednorazówkach, chyba kwitnie nadal.
0: No kwitnie nadal, tylko że z jednej strony jest to bardzo duży problem, ale to już nie dla Ministerstwa Zdrowia, czyli nie dla szkół, dla Ministerstwa Edukacji, nie dla organizacji trzeciego sektora, tylko dla odpowiednich służb, które się tym zajmują, prawda? Nie można powiedzieć, że nie możemy wprowadzić ostrzejszej legislacji, no bo nagle wszystko przejmie sektor nielegalny. No, jeżeli tak będziemy tylko tak argumentować, no to rzeczywiście nie wprowadzajmy, nie zaostrzajmy przepisów. Z drugiej strony, my tak naprawdę nie musimy zaostrzać przepisów za bardzo, bo my musimy zacząć egzekwować prawo, które funkcjonuje. My mamy całkiem niezłe prawo w niektórych aspektach, tylko że jest mało egzekwowalne. To jest troszeczkę tak jak z jeżdżeniem po mieście 80 czy 90. No, jechałem tutaj do państwa wałem niezeszyńskim. No, tam jest 70.
1: Jest.
0: Rzadko kto jechał 70.
1: To prawda.
0: No, w związku z tym prawo jest, znak stoi, egzekucji nie ma. Prawo skuteczne wymaga nieuchronności kary. Jak coś zrobię wbrew temu prawu, ja muszę wiedzieć, no, z wysokim prawdopodobieństwem 85%, że ja za to poniosę karę. No i wtedy nie będzie problemu z łamaniem. Wtedy być może nie musimy zaostrzać istniejącego prawa.
1: Ale są też takie zmiany. Mamy teraz w Warszawie wprowadzoną prohibicję. Zdaje się, że w Toruń jest też takim miastem, gdzie nie ma wysokoprocentowego alkoholu. No chyba na stacjach benzynowych, tylko jest w 3 jakichś sklepach monopolowych. Czy to coś daje? Znaczy w Stanach Zjednoczonych, jak wiemy, prohibicja dużo nie dała, wręcz powiedziałbym wręcz przeciwnie. Czy to są dobre rozwiązania? Bo jest coś takiego teraz.
0: Nie, prohibicja zupełna moim zdaniem nie jest rozwiązaniem. Na pewno nie do wprowadzenia ad hoc. Bo żeby komuś czegoś zabronić, to czegoś, co powszechnie robi. No bo nazwijmy to. Powszechnie pijemy, prawda? 80% Polaków nie jest abstynentami. 24%, okej, 76% Polaków nie jest abstynentami. W związku z powyższym, no z dnia na dzień wprowadzenie

0: jest wykonalne. Co więcej, jak sobie popatrzymy na historię Homo sapiens, to zawsze coś tam sfermentowanego ten Homo sapiens popijał, albo tam coś kurzył. To, także tu trzeba być, moim zdaniem, racjonalizować. Trzeba być pragmatykiem, a nie purystą zupełnym. I wracając do pańskiego pytania, czy taka prohibicja w jednej dzielnicy ma sens? Czy zakaz sprzedawania na stacji benzynowej alkoholu ma sens? No jakiś sens ma, tylko jeżeli ktoś mieszka na ulicy, gdzie tu się zaczyna dzielnica jedna, a tu się zaczyna dzielnica druga.
1: To tak wygląda, ale na stacjach benzynowych to uważam, że nie jest potrzebne.
0: Na stacjach benzynowych w polu przy autostradzie to może jest jakieś rozwiązanie, natomiast jeżeli ta stacja benzynowa jest w środku miasta, a obok jest 5 sklepów, tak, które sprzedają, tak, ale... to nie jest... To, wie pan, ja jestem wrogiem punktowych rozwiązań. Ja raczej z podejścia do zdrowia publicznego trzeba być systemowcem i rozwiązania muszą łączyć sobie wszystkie elementy. Fiskalny, edukacyjny, administracyjny i geograficzny. Jeżeli zaczniemy punktowo coś zmieniać, to pomoże na chwilę. My się rozprzemy w fotelu, powiemy, no tośmy zrobili. No to nie załatwi problemu i za 10 lat, za 5 lat będziemy żałować, że nie zrobiliśmy tego dogłębnie. W związku z powyższym uważam, że jeżeli już rozgrzebujemy tak ważną ustawę, jaką jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości, to powinniśmy poświęcić jej dużo uwagi i wprowadzić tam przepisy, które doprowadzą nas... Musimy najpierw sobie stworzyć wizję, gdzie chcemy być za 20 lat z alkoholem jako naród. I te przepisy nas mają tam doprowadzić. Nawet jeżeli niektóre zostaną obciążone vacatio legis dwuletnim czy trzyletnim. Bardzo proszę, ale będą w spójnej ustawie. Natomiast na razie mam takie wrażenie, że troszeczkę punktowo to wszystko działa. A tu troszkę prohibicji, a tutaj gdzieś tam zabronimy, a tutaj coś tam zrobimy. To wszystko jest fajne. To są kroki w dobrym kierunku. Tylko to są takie kroki, a ja bym chciał zobaczyć plan marszu.
1: Stajemy po dwóch różnych stronach, bo pan jest człowiekiem, który może coś zdziałać. Ja jestem po tej stronie społeczeństwa, które jakoś funkcjonuje. Ja też uważam, że my jako ludzie najwięcej dajemy ciała ze względu na przykład, to jest najstraszniejsze, nie byłem świadkiem tego, ale przyzwolenie na jazdę pod wpływem alkoholu, czyli walnąłem jeden, mogę jechać, które istnieje, no wiemy, że istnieje, jest tragiczne dla mnie. Tylko, że ja też jestem złą osobą do rozmowy na ten temat, bo ja jestem abstynentem, więc jakby, ale ja, dla mnie to jest niepojęte, że coś takiego istnieje. Jedyne, co mnie bawi, to te kontrole kaskadowe, alkoholowe, no bo to wiem, że to po coś jest. I to uważam za sprytne.
0: I to też uważam za jakiś już trochę systemowy, tylko że znowu, jeżeli kontrolę, tak jak kontrolę prędkości, mówiłem o tej Wisłostradzie dzisiaj, tak kontrolę jazdy buspasem samochodów nieuprawnionych, czy kontrolę trzeźwości. Jeżeli one są incydentalne, to 90% ludzi powie, a, będę miał szczęście, zaryzykuję. W związku z powyższym one... Ja wiem, że policja się boryka z niedoborami kadrowymi i to jest duży problem. W Warszawie, ale nie tylko.
1: Gorzej, że jak wyciągamy jeden problem, wychodzi drugi.
0: Natomiast te kontrole, jakby były incydentalne, ale bardzo częste, to ja myślę, że to by załatwiło duży... Znowu, to co powiedziałem, nieuchronność kary. Ktoś, kto chce się zdecydować, świadomie, półświadomie, na to, że wypił kielicha i wsiadł za kierownicę, musi być prawie pewien, że zostanie za to surowo ukarany.
1: Przynajmniej pan, w świadomości.
0: Jest to jedna rzecz. Powiedział pan o akceptowalności pewnej, przyzwoleniu społecznym. Na ten kielich i kierownicę dramat. No i jeszcze większy dramat na picie młodych. Wie pan, że w badaniu zrobionym w zeszłym roku wyszło, że mniej więcej 70% młodzieży pierwszy łyk alkoholu wypiła w domu w obecności i za wiedzą rodziców, opiekunów i tak dalej.
1: Bo jest taka zasada znowu, lepiej w domu, bo bezpiecznie.
0: Nie, lepiej w domu, bo bezpiecznie. No poza tym, co to duży chłopak jest, dwa łyki... piwa mu nie zaszkodzą. Lampkę Prosecco będzie wiedział, jak smakuje. Dorasta przecież. No, to są takie argumenty. Ja nie chciałbym się źle wyrazić, ale są poniżej krytyki. Jak długo te argumenty będą przygotowywać młodzież do jakiegoś wybranego stylu życia, tak długo będzie kłopot potem. Nawet jeżeli będziemy mieli ten przedmiot, o którym tak marzę, znaczy marzy Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego. Edukacja

0: zdrowotna, to przekaz z szkoły musi być spójny z przekazem z domu. No bo inaczej... I musi być spójny z przekazem z przestrzeni publicznej.
1: No proszę, to jest chyba najtrudniej.
0: Wie pan, w przestrzeni publicznej wchodzę do małego sklepu osiedlowego, jakiejś tam sieci, wszystko jedno. Mhm. I co ja widzę? No za kasjerem...
1: No właśnie.
0: Stoją flaszki.
1: Jestem przygotowany na to właśnie.
0: Za kasjerem leżą papierosy.
1: To jest pierwsze, co jest za kasjerem, na wprost.
0: No, bo to najczęściej kradną. W związku z powyższym kasjer tego pilnuje. No mało kto wychodzi z nielegalną butelką coli ze sklepu, prawda?
1: To prawda.
0: No więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, idę na mecz. No, sponsorem imprezy jest. No i to tato mi dał prosecco w domu, napiłem się. W szkole nic nie mówią, no bo nie ma tego przedmiotu, na którym powinni mówić. Z otoczenia społecznego mam sygnał, jaki mam. To właściwie dlaczego mam?
1: Tu się trochę zmienia, jeżeli mógłbym wlać nutkę optymizmu, bo coraz więcej osób jednak chwali tę czystość, jakby jeżeli chodzi o alkohol i papierosy i narkotyki. Robi się to modne, bo chyba największy wpływ jednak na młodzież mają idole.
0: Wie pan, szacun dla pokolenia mniej więcej 18-28, to jest największy odsetek deklaratywnych przynajmniej abstynentów.
1: Pan wybaczy, panie profesorze, ale myślę, że deklaratywnych to jest dobrze powiedziane.
0: 18-28, nie ma powodu jakby nie wierzyć w to.
1: Ja bym się nie przyznał w tym wieku.
0: Bo anonimowo?
1: A może.
0: Internetowo? Wie pan, że internet jest bardzo dobrym miejscem do zbierania opinii?
1: Tak.
0: Dokładnie, bo chętnie się dzieje.
1: Anonimowo, internetowo cofam.
0: Nie. Dokładnie. Ale, jeżeli już popatrzymy na kolejną dekadę, czyli młodzież, powiedzmy od 12 do tego 18 roku życia, to tam już picie wraca. Tam już odsetek tych, którzy mieli kontakt z alkoholem i przynajmniej raz w życiu byli pijani, sięga 40%.
1: A to nie jest tak, że alkohol wypierany jest przez narkotyki i leki, które są popularniejsze?
0: Wie pan, wypierany jest przez narkotyki i leki. To jest znowu tak, nie jest wypierany. Jest moda na jedno, moda na drugie. Jedna i druga potwornie szkodliwa z punktu widzenia społecznego i zdrowotnego. Mhm. W związku z tym znowu wracamy do tego, z czym uporem mówię. Nie ma punktowości działania, no bo jak się zajmiemy alkoholem, to chwilowo odpuścimy dragi, a jak dragami, no to papierosy pójdą w kąt. No właśnie, niestety na tym polega coś, co określamy holistyczną istotą zdrowia publicznego. Holistyczna, całościowa. Nie da się tego podzielić na kawałki, nie da się działać punktowo. Znaczy nie, przepraszam, da się. Tylko nieskutecznie.
1: Rozumiem. Mhm. A czy to nie jest tak, że my zawsze tłumaczymy tym naszym wschodnim pochodzeniem, że kiedyś wszystko załatwiało się przy alkoholu i niestety społecznie znowu mamy tendencję, my Polacy, być może cały blok wschodni, do tego, żeby przeżywać emocje niestety z alkoholem. I radość, alkohol. I smutek, alkohol. I jednak będzie wymagało to więcej niż jednego pokolenia na to, żeby komuś wytłumaczyć, że to nie jest niezbędne, bo powiem panu, że panu też podejrzewam jest ciężko przetłumaczyć komuś, że słuchaj, to nie jest niezbędne, żeby na twoich imieninach musiała być wóda.
0: Nawet nie próbuję. Zażartowałem. Ja próbuję to tłumaczyć. Tu się z panem absolutnie zgadzam. Dlatego ta cezura czasowa jednego pokolenia to jest minimalna cezura miary sukcesu w zdrowiu publicznym. I tego się musimy trzymać, bo nie można jakby działań prozdrowotnych, szczególnie zmierzających do zmiany nawyków społecznych, mierzyć w okresach 3 czy 5-letnich. To się nie da po prostu. Jeżeli tak zmierzymy, to od razu wiemy, że nie osiągniemy wskaźników zamierzonych, albo te wskaźniki były źle ustawione, no bo to trzeciej możliwości w tym przypadku nie ma. Mhm.
1: Zapytałbym, wracając znowu do tego sklepu, czy my nie możemy, czy zapytam pana nie jako winnego, albo jako twórcę, tylko jako rząd, czy nie da się zmienić tego, że o tym mówimy o sklepie, kiedy wszystko jest za ekspedientem, czyli na linii wzroku, ja też wchodząc do jakiegokolwiek sklepu, mam alkohol i papierosy jako pierwszy. Nie masło, nie nie, zawsze to jest ustawione w ten sposób, czy na to nie ma wpływu, bo kiedy zniknęła, była taka ustawa, że nie można eksponować papierosów, że one muszą być coś tam przysłonięte, to było jeszcze za czasów kiosków ruchu, że one były jakieś takie za jakąś firaną, coś.
0: Wie pan, miało być i powiem szczerze, trochę liczę na to, że w przypadku alkoholu to właśnie ustawa o wychowaniu trzeźwości

0: możliwości. W przypadku papierosów inne regulacje spowodują zniknięcie z przestrzeni publicznej. To nie tylko znaczy, że nie będzie reklam, to znaczy, że nie będzie ekspozycji w miejscu sprzedaży, to znaczy, że stoiska w dużych sklepach, które są przeznaczone do sprzedaży...
1: Będą na szarym końcu.
0: Będą zasłonięte. Mówiąc krótko, obudowane i drzwi wejściowe, jakby oddzielne, znaczy należące do tego, ale nie tak, że można sobie stanąć i, prawda, z 5 metrów pooglądać te flaszeczki. No to niewiele zmienia, tak? Dalej jest to widoczne. Jest to ekspozycja w miejscu publicznym. W związku z tym tu trzeba zadziałać dogłębni albo od razu powiedzieć, że działamy sobie tak, a żeby zadziałać, niewiele z tego się spodziewamy uzyskać.
1: Jeżeli patrzy pan na cały świat, który to mierzy się z podobnymi problemami prawdopodobnie, mówimy o krajach takich, powiedzmy, tam cywilizowanych, czyli Europie, tam gdzieś tam Ameryka może północna, nie ujmując innych państw, tylko one są w ten sposób podobne, jeżeli chodzi o styl życia. To wszystko zmierza w dobrą stronę, jeżeli chodzi o uzależnienia na tym świecie?
0: Myślę, że większość zmierza w złą stronę, natomiast są takie jaskółki, które cieszą i na które trzeba patrzeć. Tylko że znowu tutaj dotkniemy bardzo bolesnej rzeczy, bo jak powiedziałem, komuś, kto oddaje się jakiemuś nałogowi, powiedzenie, że od jutra tego nie robi, jest skuteczne, no bo on tego tak nie zrobi. W związku z powyższym dlatego w narkotykach wymyślono redukcję szkód, prawda? Mamy metadon, mamy poradnie metadonowe. Dlatego alkohol, chociażby mocne alkohole zmniejszają zawartość, prawda? Nie jest to już 45, 40, 30 parę procent. To ewidentnie są działania zbyt wolne, zbyt mało wymuszone i uregulowane, ale w dobrym kierunku. Problem jest troszeczkę taki, że ortodoksyjnie, czy tam zupełnie purystycznie na to spojrzymy, to wręcz ludziom, którzy mówią takie rzeczy jak ja, zarzuca się, że jak to, no tak, promujemy rozwiązania przemysłu, czy to tytoniowego, czy to alkoholowego, czy to jakiegoś. Ten, kto się nie zgadza z tym, że trzeba dawać coś zamiast, to znaczy wycofywać się z najbardziej szkodliwych i przechodzić do troszkę mniej szkodliwych, to ten jakby działa na korzyść przemysłu, bo wtedy pozostajemy przy jednym: normalnych papierosach, bo nie damy żadnych alternatyw. Pozostajemy tylko i wyłącznie przy tanim alkoholu wszędzie obecnym, no bo nie jesteśmy gotowi na półśrodki. W związku z tym, proszę Państwa, czasami jak mówimy o czymś, to musimy bardzo przemyśleć, czy pójście na kompromis z wieloma stronami nie jest bardziej prozdrowotne dla społeczeństwa, niż stanie w miejscu, okopanie się i trudno. No, przypominam, pod Verdun stanął w miejscu 4,5 roku. Zginęło 700 tysięcy ludzi w ciągu tej jednej bitwy, bo nikt nie odpuścił.
1: Przy nieodpuszczaniu tak się dzieje. Mówimy o edukacji młodych, o wymarzonym przedmiocie Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego. Zapytam o dorosłych. Skąd czerpie się wiedza o nałogach, o konsekwencjach uzależnień?
0: No właśnie, taka stare porzekadło polskie, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Jakby się za młodu nauczyli dorośli, jakie są prawidłowe postępowania, jaki jest, ładne polskie określenie, lifestyle, czyli jaki jest ten styl życia zdrowy, to być może sami by zdrowiej żyli i nie dawali tych wzorców, to co mówiliśmy, spójny przekaz od rodziny, szkoły i społeczeństwa. Może wtedy by było. Natomiast no, mamy ten problem, że teraz trzeba edukację prowadzić na wszystkich szczeblach. Dzieciaków, i u młodzieży, i u dorosłych.
1: Ja dobrze rozumiem, że dla nas starych to już jest ciutkę za późno?
0: Znaczy na naukę nigdy nie jest za późno, może ona jest mniej skuteczna.
1: Absolutnie. Czyli powinniśmy się wszyscy skupić na tym, żeby patrzeć w stronę tych młodych ludzi, bo to jest cała nadzieja, że społeczeństwo ruszy. Znaczy, to tutaj zacznie się lawina, jeżeli może się zacząć.
0: Wie pan, znowu w ZUS-ie konferencja, na której pokazywałem, ilu ludzi będzie pracowało w Polsce za 50 lat. To będzie niecałe 11 milionów. Polska wtedy będzie liczyła około 26 milionów, nie 30 paru milionów ludzi. Ale to oznacza, że dla każdego pracującego będzie przypadało 1,3 niepracującego. To oznacza, że będziemy musieli bardzo zdrowi być i bardzo dobrze pracować, jeżeli będziemy chcieli utrzymać standard społeczny taki, jak mamy. Oczywiście nie mówię o migracjach.
1: Absolutnie. No nie,
0: nie, no, to, nie, mówię o prawda, sytuacji obecnej. W związku z powyższym musimy być zdrowi i ta edukacja, o której mówimy dzisiaj, czyli edukacja zdrowotna, to jest absolutnie najtrwalsza i najsolidniejsza podstawa zdrowego społeczeństwa. Niczym się tego nie zastąpi. Najnowocześniejsze leki, najnowocześniejsze sprzęty diagnostyczne, zmiany organizacyjne, opieki zdrowotnej, to wszystko jest konieczne i bardzo ważne do drugorzędowej i trzeciorzędowej profilaktyki, czyli do szybkiego wykrywania i leczenia chorób. Natomiast do tego, żeby się choroby nie rozwijały, niezbędna jest profilaktyka, czyli zdrowie publiczne. I tego nie zmienimy. Nie wiem, może AI coś wymyśli za jakiś czas. Na razie mamy to jedno narzędzie i nie szanujemy.
1: Panie profesorze, to przejdźmy do edukacji domowej. Jak rozmawiać z dzieckiem w kwestii uzależnień? Bo każdy z nas nie ma podręczników rozmawiania. W ogóle nie ma podręcznika rodzica za bardzo uniwersalnego, bo każde dziecko jest inne. Nie ma też podręcznika rozmawiania, to jest bardzo trudny temat, bo wiadomo, że trwa ten wyścig, żeby rodzice mnie nie złapali, a mówimy o zakazanym owocu, jeżeli mówimy o nastolatkach, czyli o tym najcenniejszym darze, który nastolatek może mieć. Od czego powinniśmy zacząć rozmowę z dzieckiem?
0: Rozmowę z dzieckiem powinniśmy zacząć od rozmowy. To znaczy powinniśmy w ogóle rozmawiać z dzieckiem od czasu, jak dziecko w ogóle będzie się odzywało, a nawet jak jeszcze się nie będzie odzywało. Bo proszę sobie wyobrazić, że przez 10 lat nas nie było w domu, bo pracowaliśmy. Obiady niedzielne czy kolacje wspólne, życie rodzinne nie istniało. I nagle zaczynam rozmowę z 12 czy 13-latkiem nieco zbuntowanym. I zaczynam od tego, że ty pijesz i palisz i masz natychmiast jutro
1: przestać. Dokładnie.
0: No to życzę powodzenia. To się nie uda. My relacje, również te wewnątrzrodzinne, oprócz uczucia muszą być zbudowane na zrozumieniu. Jeżeli my tego zrozumienia nie zbudujemy od początku, to nie liczmy na to, że nas dziecko w okresie szczególnie burzy i naporu... ja za stary jestem, pewnie już nie pamiętam, jak wyglądał mój... Właśnie niestety pamiętam, jak wyglądał mój okres burzy i naporu. Ja się wcale nie dziwię problemom, które... To nie młodzież dzisiejsza wymyśliła problemy, czy to my jakoś... Starsi uważamy, że młodzież to dzisiaj powymyślała. Tak, technologicznie na pewno jest inaczej, natomiast problemy mniej więcej swoje zaranie, swoje korzenie mają w tym samym, co miały 20 lat temu, 50 lat temu. To się nie zmieniło. Ich szybkość rozwoju, ścieżki rozwoju ze względu na globalizację, technologię, internet, zaburzenia kontaktu międzyludzkiego z tym związane. Tak, to są wszystko psychologowie, psychiatrzy się o tym wypowiadają. Natomiast generalnie my się z dzieciakami nie porozumiewamy. Nie tworzymy więzi. Uważamy, że no jak to, no ja córkę, syna kocham, no to wystarczy. Tak, oczywiście. Dla mnie egoistycznie tak. Natomiast dla relacji, dla mojego wpływu wychowawczego na pewno nie.
1: Czyli, ale co z tymi, którzy chcą? Jeżeli ktoś dzisiaj obejrzy ten materiał, mówi, dobra, pogadam. No ale faktycznie ta relacja nie jest najlepsza.
0: No ja to trzeba ją powoli odtwarzać.
1: Czyli zacząć od tego, żeby nie zaczynać od tematu uzależnień, no, tylko zacząć od spędzania prostego czasu, czyli to, co najważniejsze powinniśmy dzieciom dawać.
0: Poza tym, no powiem tak, ojciec siedzący, gaszący papierosa, mój synu, jak zapalisz, no...

0: relacje zmieniają wszystko. Rozmawiam z wieloma gośćmi, których pytam o problemy z dziećmi, o problemy w rodzinie. Dziś dołącza do walki z uzależnieniami to samo rozwiązanie, że powinniśmy być dla drugiego człowieka i to nas może uratować, bo wtedy będziemy ze sobą szczerzy. To jest gargantuiczne stwierdzenie, że ta relacja może uratować zdrowie.
1: Zdecydowanie.
0: Piękne słowo. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Kochani, wam przypominam, jak zwykle w każdym programie, że warto się badać, warto obserwować siebie. Ale dzisiaj, ze względu na kontekst uzależnień, bardzo was proszę, żebyście nie lekceważyli tej pierwszej myśli. Tak jak powiedział profesor, ta sytuacja, kiedy zastanawiam się, czy wszystko jest ze mną ok, być może już jest dobrym sygnałem, żeby to zbadać, żeby z kimś o tym porozmawiać, żeby udać się do kogoś, kto nam może pomóc. Ktoś bliski albo ktoś bardziej wymagający wielkiej pracy albo informacji. Bardzo was proszę, jeżeli macie jakieś problemy, nie wstydźcie się o nich mówić. Idźcie do specjalisty, bo być może uratujecie sobie zdrowie albo życie. Bądźcie w zdrowiu, badajcie się, bo to uratuje nas wszystkich. Tyle chciałem. Ja, moim gościem był Andrzej Fal. Wielkie dzięki, panie profesorze.
1: Bardzo dziękuję.
0: I oglądajcie Gadaj Zdrów, oglądajcie Poradnik Zdrowie. Co złego, to nie ja. Pozdrawiam.
2: Gadaj Zdrów, Gadaj Zdrów, The Vox FM.

0: Dzień dobry, kochani. Z tej strony Kasia Pilewska i Ada Edelman, moja dzisiejsza gościni. Cześć, Ada.
1: Cześć.
0: Bardzo witam was wszystkich w najnowszym odcinku audycji oraz podcastu Zwrot Akcji. No, moja dzisiejsza gościni niezłe ma te zwroty akcji, o których sobie pogadamy, bo Ada przeżyła, jesteś pierwszą osobą, z którą będę rozmawiała jeden do jeden, która przeżyła takie zwroty akcji i to aż trzy, jak ty. Ponieważ Ada, słuchajcie, przeżyła trzykrotnie śmierć kliniczną, prawda?
1: Tak.
0: I dziś będę pytała o to, co te doświadczenia zmieniły w jej życiu, co się działo w trakcie tych wydarzeń, czym zajmuje się teraz i to, czy zajmuje się tym teraz, czy miało na to wpływ to, jak potoczyło się jej życie. Trochę wiem, bo nie ukrywam, że posłuchałam wielu rzeczy, zanim cię tutaj zaprosiłam, ale nadal pozostają kwestie, które bardzo bym chciała, żeby nasi słuchacze poznali i które ja chciałabym dopytać. Więc Ada, przede wszystkim, jak się masz? Co u ciebie? Co sobie porabiasz w życiu?
1: Mam się bardzo dobrze, jak również na swój wiek mam się bardzo dobrze i bardzo dużo różnych, ciągle mam nowych pomysłów, a że do tego jeszcze mam dwie wspaniałe córki, które są niezwykle pomocne, a także technologicznie wyprzedzają mnie rzeczywiście o lata świetlne, no to na przykład zaczęłam prowadzić kanał na YouTube, co byłoby bez moich dzieci niemożliwe, także jestem, jak się okazuje, wielką cwaniarą, po prostu urodziłam sobie odpowiednie dzieci.
0: Okej, okay. Czyli, bo wiem, że ślad w internecie już wcześniej był w twojej stronie, wiem, że miałaś bloga, który zresztą czytałam, i takiego bardzo prężnie działającego, prawda?
1: Tak, ja bardzo dużo pisałam najpierw na bloga, potem napisałam Tarota Błuchakowa, potem napisałam

0: pisałam opowieści z biura duchów, a obecnie ukazała się książka Sny, czego możemy się z nich dowiedzieć, bo ten temat to jest mój absolutny konik.
1: Przejdziemy do niego, bo bardzo bym chciała o tych snach pogadać, ale może zacznijmy od początku, no bo gdzieś tą historię trzeba zaznaczyć też naszym słuchaczom. Trzykrotna śmierć kliniczna to brzmi jakoś niezwykle, w sensie jestem w stanie pomyśleć sobie, okej, raz się to komuś przydarzyło, to jest już naprawdę, to musi być coś niezwykłego. A u ciebie trzy razy? Jak to się stało? Kiedy to było?
0: Pierwszą śmierć, pierwszy raz umarła, może by tak należało powiedzieć, jak miałam 9 miesięcy. Dostałam po prostu przeterminowaną szczepionkę. To głęboka komuna, słuchajcie, to inne czasy. Po prostu jakimś cudem mnie uratowano. I zawsze to podkreślam, że wtedy w tym szpitalu dziecięcym, w którym... No domyślacie się państwo, jak to wyglądało. Ja miałam 9 miesięcy, dostałam szczepionkę. No zaczęłam się nienaturalnie po tej szczepionce jakby zachowywać. No moja mama oceniła sytuację, że jest coś bardzo złego. No i po prostu dzięki pomocy jakiegoś tam bodajże sąsiada zawiozłam je do szpitala dziecięcego. To były inne czasy.
1: Okej, czyli rozumiem, że to nie było tak, że jakby szczepionki były złe, tylko trafiłaś na szczepionkę, która była szkodliwa.
0: Tak, ja nie jestem antyszczepionkowcem. To nie jest to. Po prostu no tak się złożyło, że tam było tak zwany bałagan potężny i oni mieli pomieszane te szczepionki. No i przywiozła mnie mama do tego szpitala. Tam widzieli, że no, bardzo źle się dzieje. No ale powtarzam, bo to jak słuchają nas młodzi ludzie, no to jak to, w szpitalu nie było gamma globuliny? No bo to był pierwszy lek, który należy podać w wypadku takiej, no powiedzmy, niespecyficznej reakcji.

szpitala. Tam widzieli, że no, bardzo źle się dzieje. No ale powtarzam, bo to jak słuchają nas młodzi ludzie, no to jak to, w szpitalu nie było gamma globuliny? No bo to był pierwszy lek, który należy podać w wypadku takiej, no powiedzmy, niespecyficznej reakcji.

0: Tak. Bo oni też nie wiedzieli wtedy, czy to jest po prostu tak zwany NOP, tylko taki dramatyczny,
1: tak.
0: Czy to jest po prostu jakaś jeszcze coś innego. No ale w takim wypadku pierwsze co? No to gamma globulina. No ale dzisiaj, jak mówię, to wydaje się niemożliwe, ale wtedy to moja biedna matka musiała dostać receptę na tą gamma globulinę i wyszła z tego szpitala i zauważyła radiowóz jeszcze milicji wtedy. I oni ją zawieźli do apteki leków zagranicznych, bo tylko tam była taka gamma globulina dostępna. I właśnie w międzyczasie, kiedy ją zawieźli po ten lek, no to w międzyczasie ja w tym szpitalu się zatrzymałam, tak? Zatrzymało się serce. I to jest dla mnie takie bardzo symboliczne, ponieważ wtedy w tym szpitalu, przy tej mojej pierwszej śmierci klinicznej, była pielęgniarka, która notabene niedaleko nas mieszkała, taka pani Wiesia. I ona była przy mojej trzeciej śmierci.
1: Czyli ktoś, kto pojawił się przy pierwszej?
0: Pierwszej był przy trzeciej. I ona właśnie, kiedy moja mama przyjechała już z tym lekiem, przywieziona milicyjnym radiowozem,
1: tak.
0: Powiedziała, dziecko się zatrzymało, ale co to znaczy? No to znaczy, że na chwilę nam tu umarła po prostu, ale jest z powrotem, jest, żyje. No i tam podano mi również ten lek.
1: Ty masz informację, na ile ty się zatrzymałaś, na jak długo?
0: Nie wiem, tego nie będę mówić, tego nie wiem, tylko wiem, że tak było, że ta praca serca ustała i to był mój pierwszy raz. Drugi raz przeżyłam śmierć kliniczną, jak miałam 17 lat.
1: Co się stało?
0: I to był wynik powikłań wcześniejszego wypadku. Bo kiedy byłam w czwartej klasie podstawówki, ja nie wiem, niektórzy twierdzą, że na mnie po prostu cały czas coś czyha, jakby coś chciało mnie zabić w tym świecie fizycznym, bo wiesz, no wyobraź sobie, czwarta klasa podstawówki, a jeszcze ja byłam, wiem, że teraz trudno w to uwierzyć, ale ja byłam naprawdę drobniutkim dzieckiem i malutkim takim, dużo mniejsza byłam od swoich rówieśników. No ja sobie stałam na przejściu dla pieszych, na takim bardzo dużym skrzyżowaniu w Gliwicach i przewożone były płyty paździerzowe. Dla młodszych może wytłumaczmy, że to są te płyty, które się kładło pod coś, co nazywało się gumolit.
1: Tak.
0: I to było w tamtych czasach normalne. Były to bardzo ciężkie płyty, bo to są jednak z wiórków drzewa zrobione po prostu. No i te płyty były niezabezpieczone. I one spadły na mnie. W momencie, kiedy ten ciężarowy samochód brał zakręt,
1: tak.
0: To one po prostu na mnie spadły z tego samochodu.
1: Okay.
0: No i ja nikogo nie obwiniam, żeby to było jasne, no ale po prostu, wiesz, takie małe dziecko przygniecione takimi ciężkimi rzeczami, no więc wszyscy się zajęli jakby tymi obrażeniami. Tu noga, tu ręka, tu coś tam, tu trochę głowa rozcięta, tu trochę krwi, więc
1: tak,
0: wiesz,
1: to nie
0: były czasy, gdzie ktoś by pomyślał, a może by temu dziecku tak tomograf zrobić? No i właśnie to, co zostało w tej głowie po tamtym wypadku, to pękło wtedy, jak ja miałem 17 lat. I doprowadziło do lewostronnego paraliżu ciała, a później do tego, że ja dowieziona do szpitala, tam się zatrzymałam.
1: Miałaś 17 lat i zemdlałaś? Miałaś jakiś, nie wiem, atak? Co ci się stało?
0: Ja nie wiem, co się stało tak do końca, ponieważ ja byłam w domu i znalazła mnie mama, która wróciła z pracy.
1: Okej, czyli nikogo nie było.
0: Tak. Nikogo przy tym nie było i ja dokładnie tego nie wiem, jak to wyglądało, no ale ponieważ ja nie kontaktowałam, więc normalna rzecz, wezwała pogotowie, tak? Pogotowie przyjechało i zabrali mnie. No i to właśnie była ta moja druga śmierć kliniczna, która się wydarzyła w tym w gliwickim szpitalu. No a trzecia to miałam z kolei 27 lat i szłam do pracy, bo to była sobota, ale ja z pierwszego zawodu jestem księgowym bilansistą, więc kto wie, ten wie. Jak jest przed 15, to nie ma sobót księgowości. Więc szłam na autobus. Piękna pogoda. Żadnych, wiesz, To nie było tak, że ciemna noc, głucha noc, ja na poboczu. A skąd normalne przejście dla pieszych? Po prostu wyprzedzał na trzecie.

0: I w tym momencie, kiedy ja weszłam na pasy, to ja go nie widziałam, bo na przeciwnym pasie stał taki, nie wiem jak się ten typ auta nazywa, ale taki, wiesz, taki duży polonez i miał pakę z tyłu, okay, tak? Okay, ja nie widziałam, że on zza tego polonezu wyjedzie prosto na mnie.
1: Tak.
0: A on, no co tu dużo mówić, on wtedy nie zwolniał, tylko przyspieszał. Mhm. On z bardzo dużą siłą uderzył.
1: Okej.
0: Okay. Potrącił. No i to trzeci raz znalazłam się poza ciałem.
1: To było tak, że ty zatrzymałaś się w szpitalu, czy na ulicy tam po uderzeniu?
0: Na ulicy.
1: Okej. Nie pamiętasz nic pewnie z pierwszego razu, no bo miałaś 9 miesięcy.
0: Nie, ale to wiesz, ja przypuszczam, że gdybym się do tak zwanego tego rebrettingu albo w tej hipnozie regresywnej wróciła, to na pewno by była ta pamięć.
1: Wiadomo, tylko nie idź w stronę światła. Ten taki tekst, który powtarzamy w ramach żartu, oczywiście, tylko nie idź w stronę światła. Czy ty mogłaś iść w stronę światła? Opowiedz mi, proszę, o tym pierwszym razie. Masz 17 lat, jesteś młodą dziewczyną.
0: Drugim razie,
1: już jako dorosły, no i
0: wiesz,
1: świadoma.
0: Ja to wielokrotnie już opowiadałam, bo i cały czas podkreślając, że nie jestem w tym żadnym, nie ma w tym nic wyjątkowego. No może tylko ta częstotliwość, ale wyjątkowego nic nie ma, bo w samych Stanach Zjednoczonych 250 tysięcy ludzi ma takie doświadczenia bliskie śmierci, z czego w zależności od szacunków, widzisz, jednak ta księgowa ze mnie wychodzi.
1: Tak, widzę, tak.
0: W zależności od szacunków od 22 do 28% twierdzi, że pamięta ten stan, że byli poza ciałem i tak dalej, i tak dalej. No więc nie ma w tym nic wyjątkowego, to są może w skali roku, to może być i powiedz na świecie, myślę, że to jest około 500 000 ludzi na pewno, którzy w takiej sytuacji się znajdują i potem mają to wspomnieć. Ale okej.
1: Okay. Jakie wspomnienie?
0: Pierwsze, co sobie zdałam sprawę, to z tego, że stoję nad sobą po tym uderzeniu.
1: Okej.
0: Okay. Stoję nad sobą, a nie, to przy tym trzecim, to było uderzenie. Po tym zajściu moim
1: z tym pęknięciem.
0: Z tym, tak, z pęknięciem tego pętniaka, to ja po prostu też zauważyłam, że unoszę się najpierw nad tym ciałem. To był też, wiesz, taki moment takiego odczucia szarpnięcia. To nie było przyjemne. To nie było przyjemne. Potem wrażenie takiego spadania po spirali.
1: Okej.
0: Okay. A potem wrażenie, i widok też tego mojego ciała, które leży, a ja jestem poza tym wszystkim, tak? Jestem poza tym ciałem. No i to, powtarzam, to jest tak ciężko opowiedzieć, ja się za każdym razem mocuję ze słowami. Bo choć wydaje mi się, że sporo ich znam w języku polskim, to ciągle tych słów brakuje. Ponieważ nasz język dostosowany jest do opisywania tej rzeczywistości, tego świata, tych realiów, a my tam w takich momentach przeżywamy po prostu rzeczy, które trudno słowami opisać. No bo jak wytłumaczyć ludziom, że można świadomością poza ciałem objąć trzy różne światy, trzy różne sytuacje i cały czas być w każdej z nich w pełni. To nie jest to, pewnie panie, które nas słuchają, myślą sobie, co to tam dla kobiety, to tam 7 rzeczy na raz się robi. Ale nie, kochane, to nie chodzi o to, że jedną ręką obiad, drugą ręką żelazko, trzecią telefon, czwartą wózek się buja i tak dalej. To nie jest ten rodzaj. To jest z jednej strony, ja dlatego nazywam to światem po lewej, którym widziałam po prostu całą swoją reanimację i tam te wszystkie zabiegi, które się wtedy normalnie wydarzają. Światem po prawej, który wydawał się całkowicie inną rzeczywistością, inną przestrzenią. I światem naprzeciw, który wypełniła bardzo taka, no powiedzmy, ja mówię postać. Postać, która powiedzmy zbliżała się w moją stronę. No umówmy się, że był to humanoidalny, świetlisty kształt, tak?
1: Okay.
0: Ale ja nie miałam przez chwilę cienia wątpliwości, że ten świetlisty kształt to jest inteligentna świadomość, która wchodzi właśnie ze mną w reakcję, powiedzmy telepatyczną, czyli bez słów po prostu. I tutaj jesteś w pełni tego, co się tu dzieje, widzisz, co tam z tobą robią. Ja to zawsze, ja powiem nawet, że całkiem z ciekawością się temu przyglądałam. Co też ci lekarze wyrabiają, ale jednocześnie patrzyłam na to swoje ciało bez jakiegoś większego sentymentu i przywiązania.
1: Okej.
0: Miałam rozmowę z tą świetlistą postacią naprzeciw mnie, tak? W tym świecie naprzeciw, wytłumaczyć inaczej, nie wiem, która dała mi, wiesz, jakby powiedziała mi, że mam wybór, że mogę zostać albo mogę wrócić, że nikt nie będzie miał to do mnie pretensji, że po prostu, wiesz, to było takie uczucie, którego się nie da opisać, gdyż nawet najbardziej głębokie porywy uczuć, jakich doświadczyłam do mojego męża, do moich dzieci, tego się nie da porównać z tym doświadczeniem miłości, które wtedy odczuwałam.
1: Ale powiedz mi, bo rozumiem, że to nie, że skoro weźmie się to wszystko pod uwagę, to nie było straszne wspomnienie. To nie było coś, co cię straumatyzowało.
0: Ale w życiu.
1: Okej.
0: Większość ludzi, którzy doświadczają czy jednej, czy pięciu śmierci klinicznych, nie są po tym straumatyzowani. Oni są po tym stransformowani, przetransformowani, ale na pewno nie są straumatyzowani.
1: A skąd wiedziałaś wtedy? No miałaś 17 lat, więc jeszcze nie byłaś jakby w pełni dojrzałą, dorosłą kobietą, byłaś nastolatką. Skąd wiedziałaś, że przydarzyło ci się coś niezwykłego, a nie, że twój mózg... Wiem, że teraz są inne badania niż były wtedy, więc jakby nie mogłaś sobie wejść w ChatGPT i napisać naukowe dowody na to, że nie ma życia za życiem. Wiem, że nie było tego, natomiast no ja już ci mówiłam przed wywiadem, ja jestem niedowiarkiem, ja bym pewnie pomyślała, o kurde, ale mój mózg zaszalał na sam koniec, ale się odbiłam. A ty z jakiegoś powodu pomyślałaś, że to nie była tylko reakcja chemii w naszej głowie, a coś więcej.
0: Ależ skąd? Właśnie pomyślałam, że mój mózg zaszalał.
1: Naprawdę?
0: Ale oczywiście, że tak.
1: Okay.
0: Mój sceptycyzm jest niewyobrażalny.
1: No właśnie. No to...
0: Ja w życiu nie myślałam o tym, wiesz, w taki sposób, że od razu nie wiadomo, co się stało. Po prostu po gdzieś tam tych wszystkich, jak już wyszłam z tego stanu, no to spotkałam bardzo miłą panią psycholog, no, która rozmawiała ze mną. Ona, wiesz, też mnie przygotowywała, przecież ja miałam częściowy niedowład.
1: Jasne.
0: Tutaj, wiesz,
1: tak,
0: niedowład,
1: tak.
0: Więc to ona mnie chyba przyszła przygotować na to, że tutaj będzie potrzebna rehabilitacja i to miała być tego Jasne. Rodzaju rozmowa. A ja jej, no ale mówi, wiesz, czy ty coś czułaś? Czy miałaś jakiś ciekawy sen? Ona nie była taka, wiesz, żeby naprowadzać mnie w taki niewłaściwy sposób.
1: Tak.
0: Ale ona była po prostu bardzo mądra. I ja powiedziałam tak, że ja widziałam siebie, powiem tutaj to wszystko, nie będę się powtarzać.
1: Okay.
0: I ona mi wtedy powiedziała, wiesz, bardzo wielu ludzi, z którymi rozmawiałam po takich ciężkich zajściach, przypadkach jak twoje, opowiada takie historie. Ludzie często nie potrafią tego wytłumaczyć, ani nawet dobrze opisać słowami. Ale mówi, i nieważny jest wiek pacjenta, bo mówi, miałam małego chłopczyka, który też przeżył tak zwaną śmierć kliniczną i wiesz, on zaczął rysować takie specjalne rysunki. I tam było bardzo dużo, on zużywał niesamowite te ilości tej żółtej kredki, bo on wszędzie rysował świetlistą taką żółtą postać. No i trudno oczekiwać, że dziecko w tym wieku będzie bardzo wymowne. Natomiast jak zapytali go, co to jest, to mówi, wiesz, on mi wtedy odpowiedział, to jest światło, które nas kocha. Ten chłopiec. I mówi, ja jeszcze nie, ja przez całe swoje życie, potem czytając wszelką możliwą literaturę na ten temat, nigdy nie trafiłam na tak dobre określenie tego, co to jest. Ja żyłam w głębokim przekonaniu, że po prostu przydarzyła mi się jakaś bardzo specyficzna historia. Pani psycholog mi powiedziała, nie opowiadaj zbyt wielu ludziom.

0: Nauka sobie z tym jeszcze nie poradziła. Chcę wierzyć, że kiedyś sobie poradzi, ale nie opowiadaj zbyt wielu ludziom, bo możesz być źle odebrana. Ona była tak cudowna, tak delikatna. I ja rzeczywiście po prostu niespecjalnie się tym dzieliłam. No ale jednak ten temat mnie jakoś zainteresował.
1: Uwierzyłaś jej?
0: Tak. Uwierzyłam jej i uwierzyłam, że skoro przytrafia się to innym, to znaczy, że musi być w tym jakiś mechanizm, jeżeli tak, to jaki?
1: I nie pomyślałaś od razu o tym, że okej, przydarzy nam się to, no bo wszyscy jednak mamy te same mózgi, więc widocznie zachodzi jakaś reakcja chemiczna w naszej głowie i po prostu te przeżycia są podobne?
0: Nie. Nie mogłam tak pomyśleć, ponieważ od tego czasu ja się czułam, że ja się zmieniłam, że ja jestem inna. Ja zaczęłam mieć bardzo świadome sny, ja zaczęłam w tych snach mieć bardzo wyczerpujące i długie rozmowy na przykład ze zmarłymi z mojej rodziny, osobami. To wszystko było niesamowicie realne. I wtedy, niedługo później udało mi się, dzisiaj to wszystko jest, ale jasne. Wtedy byłam chyba 17 w kolejce na książkę Muriego Życie po życiu. Musiałam odczekać w tej kolejce, to była jedna, jedyna obczytana książka, paskudnie wydana, ale rarytas dla nas niesamowity. I tak, ja powiedziałam, że Moody, to było jeden, on był jak, wiesz, jak ci w buddyzmie, ci w niebo wstąpieni mistrzowie duchowi. On przyniósł tyle dobra i tyle spokoju tym wszystkim ludziom, którzy przeżyli tą śmierć kliniczną. I on, to co on opisał, to co on pokazał i to co on zaczął jakby jako pierwszy próbować jakiejkolwiek analizy tego od strony również naukowej, no to był spokój, który spłynął na mnie i myślę, że na setki tysięcy ludzi, którzy przez to przeszli. O to wspomnienie, żeśmy, myślę, dzięki Moody'emu wszyscy zintegrowali, przyjęli i to było błogosławieństwo po prostu. Bo ja już wtedy zrozumiałam, co się wydarzyło, ja to przyjęłam jako pewien, tak jak było to opisane w tej książce. Oczywiście jak się domyślasz, jak przeżyłam swoją trzecią śmierć kliniczną, to już mnie nic nie zaskakiwało, bo po prostu wiedziałam po kolei, co się dzieje i co będzie następne. I tyle. Wszyscy mamy ten sam mózg, ale jednak nie wszyscy widzimy to samo podczas śmierci klinicznej. Mogą być pewne wątki i wspomnienia, no ale te koncepcje, proszę mi wybaczyć, ale naprawdę prostackie w stylu, że tunel to jest pamięć kanału rodnego, którą można obalić jednym prostym, porozmawiaj z kimś po śmierci klinicznej, kto przyszedł na świat przez cesarskie cięcie.
1: Ja słyszałam, że ta świetlista postać, którą widzą osoby, które odchodzą, to jest lampa, nad którą po prostu lekarze pracują i my tam gdzieś resztkami naszej świadomości widzimy tę lampę i dlatego tak jest to opisywane jako kółko, jasne kółko.
0: Tak, co złośliwsi i jeszcze nie lubiący filozofii buddyzmu i reinkarnacji mówią, że to światło w tunelu to jest ta lampa porodowa, bo ty już wychodzisz do następnego wcielenia. No jak już ktoś chce być szczególnie podły, to mówi tak rzecz.
1: Powiedz, my cały czas oscylujemy na tak naprawdę na przeżyciach, bo jeżeli się mylę, to popraw mnie. Naukowo w tym momencie jeszcze nikt nie potwierdził, żeby życie po życiu istniało. Możemy mówić cały czas jeszcze o dowodach takich anegdotycznych, jak o takich historiach różnych ludzi, tak?
0: Wiesz, pierwsza rzecz, która była istotna, to, że dziwnym trafem okazywało się, że co który lekarz przeżyje to sam. Ja nie mówię tylko o książce Bena Aleksandra, bo to był wstrząs, gdyż tutaj nikt już nie mógł powiedzieć, że on nie wie, co, nie ma pojęcia, nie jest naukowcem, nie ma naukowego podejścia. Jeden z najwybitniejszych neurochirurgów w Stanach Zjednoczonych. No kto jak kto, ale on
1: akurat... Jak on się nazywał?
0: Eben Aleksander,
1: okej.
0: I on napisał tą taką najbardziej znaną, najbardziej kolportowaną książkę na temat swoich przeżyć w stanie, kiedy jego mózg wykazywał całkowicie prostą linię. On po prostu, on był chyba na jakiejś konferencji, wiesz, w Izraelu i on tam dostał jakieś bakteryjne zapalenie opon mózgowych.
1: Okej.
0: I

0: No on też powiedział, że albo my nie potrafimy mierzyć aktywności mózgu, albo coś tutaj jest nie tak, no bo jego mózg nie wykazywał żadnej aktywności w tym stanie, a jednak on miał mnóstwo przeżyć poza ciałem w tej swojej rozszerzonej świadomości. Ale takich lekarzy jest bardzo wielu, w tym również Ray Parvati, taki lekarz, anestezjolog ze Stanów Zjednoczonych, pochodzenia hinduskiego, ale pracujący w Stanach, który swoją książkę napisał zaraz na wstępie, wspominając, że jest to ukłon i przeprosiny dla jego, wiesz, dla jego wszystkich pacjentów, których, cytuję, spuszczał na drzewo. Za każdym razem, kiedy mu mówili, że doświadczyli czegoś przy stole, że wiesz, że unosili się nad ciałem, a ja pana widziałem, że działy się różne rzeczy, że oni doświadczali właśnie tego tunelu i tak dalej. No dzisiaj wiemy, że były bardzo dobre, istnieją bardzo dobre badania pokazujące, że im więcej leków, tym więcej może inaczej to powiem. Im zdrowsza jesteś w momencie, kiedy dzieje ci się wypadek i ty nagle pyk, wiesz, wysportowany facet, dziewczyny taki przystojny z klatą, taki na słupie elektrycznym. No ale wygiął się, był zbyt śmiało i spadł na przykład i się zatrzymał, tak? I nagle on jest cyk, poza ciałem. I opisuje niesamowite światy, krainy, widzi siebie, wiesz, w przestrzeni kosmicznej, ma niesamowite doświadczenia, ale takich doświadczeń nigdy nie będzie miała starsza pani, która w momencie śmierci klinicznej jest, ja nie wiem, czy ja mogę użyć takiego słowa, ale powiedzmy...
1: Wymęczona? Schorowana?
0: Naćpana! Naćpana po prostu jak bąk. No, tam podają jej, wiesz, takie przeciwbólowe, przeciw tam czemuś. I im więcej leków, to między innymi zaczęli te badania ludzie Moody'ego, okay, którzy po prostu systematycznie gromadzili wiedzę na temat pacjentów, którzy przeżyli śmierć kliniczną. I gromadzili tą wiedzę na takiej zasadzie, że opisywali każdy przypadek. Czy ktoś się leczył, nie leczył, na co się leczył, co przyjmował, nie przyjmował. I okazało się, że im mniej leków, tym te wrażenia są większe. Im więcej leków, tym te wrażenia są... No wiesz, na przykład kończą się tylko na tym, unoszę się nad stołem. I nie ma tego całego rozwinięcia.
1: Co było rozwinięciem u ciebie za drugim razem? To znaczy, ty widziałaś, to ja rozumiem, ale z jakiegoś powodu wróciłaś. To jest decyzja, którą ty podjęłaś?
0: Tak.
1: Kto cię zapytał o tą decyzję?
0: Ta świetlista istota. Znaczy wiesz, ja to odczułam jako sugestię, że, bo ja jeszcze sobie tamten, wiesz, świat poprawy eksplorowałam, niezwykły i myślę, że jeżeli istnieje coś takiego, bo zawsze mi się pytają, no dobrze, widziałaś tam osoby, ale dlaczego one się różniły od nas? No dlatego się chociażby różniły od nas, że one się w inny miały niebywały spokój w sobie. Te twarze, wiesz, jak twarz jest bez stresu, to natychmiast te rysy się zmieniają. I ci ludzie tam, to co widziałam, to myślę, że to jest chyba najbliższe tej idei ciała mistycznego w chrześcijaństwie. Tak bym to określiła. No w każdym razie tam zobaczyłam sobie ten niezwykły świat, bardzo mi się podobał. Spotkałam tam moją babcię, której w pierwszej chwili nie poznałam, bo nie znałam jej tak młodej. I ona mi powiedziała, co ty tu robisz? I chyba ten lekki niepokój, który moja obecność tam w niej wzbudziła, no był jakąś być może taką dla mnie i wskazówką. A potem od tej, że tak powiem, jasnej, świetlistej i niesłychanie kochającej postaci, on wyszedł sygnał, który odebrałam jako musisz teraz zdecydować, bo za chwilę już nie będziesz miała do czego wrócić.
1: Okej, rozumiem. Rozumiem, wyobrażam sobie to, jakby eksploruję tą twoją opowieść. Powiedz mi, Ada, bo wspomniałaś, wracając na chwilę do naszego świata, wspomniałaś o tym, że potem się wszystko zmieniło, że po tej drugiej śmierci klinicznej wszystko się zmieniło w twoim życiu. No, nazywamy się Zwrot Akcji, więc słucham, co to było, co się zadziało?
0: No, wiesz, no wyobraź sobie, co to było dla 17-latki.

0: że po tej drugiej śmierci klinicznej wszystko się zmieniło w twoim życiu. No, nazywamy się Zwrot Akcji, więc słucham, co to było, co się zadziało?
1: No, wiesz, no wyobraź sobie, co to było dla 17-latki.

0: innej rodzinie.
1: A czyli ty nie byłaś wychowana jako katoliczka?
0: Nie, w ogóle nie, nie było, znaczy nie byłam, nie była to rodzina religijna.
1: Jasne,
0: tak?
1: Czy jak wszyscy, tak, że pewnie byłaś zbierzmowana, ale...
0: I te oczywiście, to są takie te rzeczy, te punkty, które muszą być, ale które nic nie znaczą.
1: Jasne.
0: No i wiesz, ja oczywiście to rozwinęło nie tylko zainteresowanie tym, co ja przeżyłam, ale ja też rozwinęłam zainteresowanie, wiesz, innymi religiami, innymi, zainteresowałam się bardzo reinkarnacją, bo zrozumiałam, że to wszystko się może łączyć w jedną całość. Jak weszłam w buddyzm, to oczywiście on mnie bardzo szybko porwał. Jest jednak, co tu dużo mówić, buddyzm jest w stanie zaspokoić człowieka nie tylko duchowo, ale też intelektualnie, jeżeli chodzi o potencjalnie właśnie te światy duchowe, okay, przynajmniej dla mnie. No i wiesz, i wiele rzeczy w... Wiesz, ja miałam bardzo tam pracowite zawsze swoje życie, tak, bardzo, poza tym pierwsza rzecz, którą ja się musiałam zająć, to na przykład to, czy ja będę miała czynną lewą stronę, czy nie.
1: Jasne.
0: Więc trochę inne rzeczy weszły na tapet.
1: Tak, tak.
0: Ale ja cały czas gdzieś za tym podążałam. No ale później to się wszystko wzmogło właśnie od tego momentu, w którym tenże pan tak się śpieszył, że przejechał po mnie i stwierdziłam wtedy, że no...
1: Czyli ten...
0: Mam wprawę.
1: Czyli ten trzeci raz, tak?
0: Tak.
1: To było takie, twoim zdaniem, takie przypieczętowanie twojej wiary w to, co przeżyłaś?
0: To było przypieczętowanie tego, żeby się po prostu bardzo dobrze zdecydować, jakim ja chcę być człowiekiem, co będzie dla mnie w życiu priorytetem, bo już wtedy bardzo mocno do mnie dotarło, że trumny na pewno nie mają kieszeni. I to zmienił się światopogląd. Ja się w tym po prostu utwierdziłam jakby w tym wszystkim, że po prostu wyjść, że to ciało, że jestem, że nie ciało ma duszę, tylko dusza ma ciało, że to jest po prostu ten kombinezonik taki kosmiczny, w którym my sobie na tej planecie Ziemia, naszym macierzystym statku, zapylamy po kosmosie, no. I myślę sobie, no tak, no ten kombinezonik czy inny, ale skoro wróciłam, to jeszcze ten trzeba poużywać trochę. I to mnie ukształtowało to można było godzinami opowiadać, no... Nie ma cienia wątpliwości, że gdybym nie, że to było wielkie błogosławieństwo to, co mnie spotkało. Wszystkie moje wypadki, niczego nie żałuję. Wszystkie moje wypadki, śmierci i przeróżne rzeczy za każdym razem, kiedy wychodziłam z tego

0: jak gdzieś założyłam rodzinę, też były dzieci i jakby też nie wszystkim naraz się człowiek może zajmować, ale jak w każdym razie nabrałam przekonania, też czytając coraz więcej tej literatury, zaczęło się więcej rzeczy ukazywać, no internet już zaczął działać i tak dalej. Ja też mam do wniosku, że to jest przerażające, co ci ludzie przeżywają, którzy, wiesz, wraca ci z najdłuższej i najkrótszej zarazem podróży człowiek, który całkowicie się zmienia do świata, który się nie zmienił. I wtedy właśnie powstał pomysł założenia strony, czy tego bloga Biuro Duchów. Bo ja biurwa jestem, no to wiesz. To Biuro Duchów. I po pewnym czasie, ja nie wiem, ja miałam wrażenie, że wszystko sprzyja temu, żeby iść w tym kierunku. No jak zaczęłam dostawać od ludzi, wiesz, lata temu, te pierwsze takie, Boże, no bo wiesz, ja wyszłam z założenia, że jak już mam opowiedzieć, czasami ktoś mówi, a jak pierwszy raz takim większej ilości ludzi, to kiedy powiedziałaś tak i komu powiedziałaś? Ja mówię, w pytaniu na śniadanie 2 miliony ludzi słuchało. Raz i mieć to z głowy.
1: Okej. Okay.
0: Ale nie. Przeżyłam śmierć kliniczną, wydarzyło się to i potem te wiadomości, te listy od tych ludzi. Nawet pani nie rozumie, ile to dla mnie znaczyło. Ja nie mogę się odnaleźć w małżeństwie. Ja nie mogę... To po prostu było jak, wiesz, takie kombo. W jednej chwili wszystko się zwaliło gdzieś tam na tą moją pocztę i ja sobie zdałam sprawę, że Boże, przecież to te rzeczy trzeba nagłaśniać, ale nie w sensie chodzenie po wodzie i te sprawy, tylko trzeba po prostu mówić ludziom, że to się wydarza, że możemy, że nieważne jest, czy wierzysz, że przeżyłeś doświadczenie duchowe, czy że po prostu przeżyłeś coś dla siebie niesamowitego, że na tyle to było dla ciebie wstrząsające i formatujące, że wracasz tak czy owak odmieniony i nieważne, czy ty wracasz i masz ekstazę religijną, czy ty wracasz i po prostu nagle zaczynasz postrzegać cały świat, zaczynając od osób sobie najbliższych, w inny sposób. I nagle nie chcesz już być w korpo i nagle nie chcesz już informujesz o tym rodzinę i nagle rodzina mówi, ale jak to, przecież oni już do wszystkiego przywykli, nie?
1: Okej, czyli to jest takie doświadczenie, które nam uwypukla naszą własną, nasz własny czas tutaj, jakby, że tak.
0: Że twój czas jest tutaj bardzo policzony, że możecie to oczywiście wyleczyć całkowicie z lęku przed śmiercią, bo kto, stąd też wiesz, czasami rodziny nie rozumieją i o tym też staram się mówić, że to, że osoba wraca po śmierci klinicznej i mówi tak, ja się teraz nie boję śmierci, to nie znaczy, że ona za chwilę odpali coś tam, jakiś, wiesz, jakiś mechanizm i okaże się, że ona, bo ona chce tam wrócić, gdzie była. Nie, to nie należy tak rozumieć. To należy rozumieć, że po prostu człowiek jest wyzwolony z okowów największego strachu. Bo nic nie trzyma ludzkości w takich ryzach, jak lęk przed śmiercią.
1: Bo to jest chyba też największy lęk, jaki możemy mieć w ogóle. Ja sobie nie wyobrażam mieć większego lęku. Strata bliskich i lęk przed śmiercią, że ktoś po prostu utnie mi wszystko,

0: w reinkarnację. Ja wierzę, że my tutaj wracamy i my nic nie mamy i dlatego ja jestem szczęśliwa, bo ja wiem, że ja nic nie mam.
1: Ale to znaczy, że jakby w twoim życiu po tych zmianach, bo poszłyśmy jeszcze dalej, ja chciałabym jeszcze wrócić. Mhm. Ja powiedziałam o lęku na przykład o bliskich. To znaczy, że ty się nie lękasz jakby? Ty nie masz tego takiego, wiesz, takiego, ja nie jestem matką, ale takiego matczynego strachu o dzieci.
0: Chyba nie w ten sposób. Okay. Ja po prostu, tak oczywiście, ja mam te odruchy, tam szalik, jak idziesz, weź mi ten szalik.
1: Tak, tak.
0: Bo znowu będzie angina. To, no to takie odruchy, jasne, oczywiście, jasne, że tak, ale ja sobie zdaję sprawę z tego, że wybrały mnie dwie, notabene piękne dusze, na swoją ziemską matkę. I nic więcej, one są wolne, nie należą do mnie. One po prostu są i przeżywają razem ze mną, a ja im staram się ułatwić doświadczanie życia w sposób, który na przykład mnie nie był dany, bo ja żeby studiować, to musiałam pracować, a mogę sobie na to pozwolić, że one studiują i mają normalny tryb jakiś, że mogą doświadczać pewnych rzeczy tej młodości, tego wszystkiego, że wiem też, że jeżeli dusza decyduje, że chce odejść, to nikt jej nie powstrzyma. Schodzi tu na jakiś czas i odchodzi. I my nie mamy nikomu na własność. Mam męża. Nie, ja nie mam męża. Ja mam inną duszę, która dzieli ze mną ten cały tutaj, to całe zamieszanie, tak? W tym wymiarze. Ale on jest wolny, on może w każdej chwili odejść, tak jak ja jestem wolna i mogę odejść dosłownie na tamten świat, albo w przenośni, na przykład.

0: A się też zaczęłaś się dzielić tym, że faktycznie jesteśmy, czy kto wierzy, czy kto nie wierzy. Prawda jest taka, że jesteśmy tu na chwilę. I w tym, w czym jesteśmy. I ktoś może być ateistą, ktoś może być absolutnie wierzącą osobą, buddystą i tak dalej, ale to raczej chyba wszyscy się z tym zgodzimy, że tu jesteśmy na chwilę.
1: I z tym przesłaniem zatrzymujemy naszą rozmowę na tym etapie, ale bez obaw. Ada pojawi się też w kolejnym odcinku naszej audycji. Czekamy na Was jak zawsze w niedzielę o 8 rano, a później na platformach na Vox FM. Ja oczywiście przypomnę, jeśli macie historię, jeśli Wasze życie zmieniło się i przeżyliście taki zwrot akcji, ja czekam na Wasze maile. To jest zwrotakcji@voxfm.pl. Na taki adres możecie wysyłać swoje historie. Ja tymczasem bardzo Adzie dziękuję i słyszymy się za tydzień. Będziemy kontynuować naszą rozmowę.
2: Zwrot akcji w Vox FM.
3: Reklama.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Reklama.
2: Vox FM.
3: Vox FM. Robi majówkę. Robi.

0: bankroty. Oszacowano na 7 milionów złotych. W Rypnie, niedaleko Działdowa, spłynęła fabryka peletu. Usterka trakcji już naprawiona, pociągi pomiędzy Berlinem i Poznaniem kursują bez przeszkód. Na ten sukces czekali ponad pół wieku piłkarze Górnika Zabrze z Pucharem Polski. Na zegarze godzina 9. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości w Vox FM. Na początek duży pożar w Warmińsko-Mazurskim. We wsi Rybno w powiecie działdowskim spłonęła hala, w której produkowano pelet. Przez całą noc pożar gasiło 62 strażaków z trzech powiatów. Straty oszacowano na 7 milionów złotych. Pożar został ugaszony po 6 rano. Pociągi pomiędzy Berlinem i Poznaniem jeżdżą już normalnie. Wczoraj z powodu awarii sieci trakcyjnej pomiędzy Palędziem a Bukiem ruch kolejowy na magistrali został wstrzymany. Pasażerowie korzystali z komunikacji zastępczej. Usterka została usunięta około 4 rano. Na stacji w Buku nadal stoi pociąg, który ma uszkodzony pantograf. To może powodować kilkuminutowe opóźnienia w ruchu innych składów. 12 dowódców polskiej armii odebrało z rąk prezydenta awanse na stopnie generalskie. Uroczystość była częścią obchodów Dnia Flagi. Kwestie nominacji udało się sfinalizować po wielu miesiącach sporu pomiędzy kancelarią prezydenta a rządem. O szczegółach Mateusz Chłystun.
1: Po wręczeniu nominacji generalskich prezydent Karol Nawrocki podziękował za obecność na uroczystości wszystkim obywatelom, ale też żołnierzom za ich codzienną służbę. Nawiązał też do uczniów klas mundurowych z całej Polski zaproszonych do pałacu.
2: Spotykają się ci, którzy o nasze bezpieczeństwo dbają i ci, którzy gotowi są o nasze bezpieczeństwo dbać, wpatrzeni w generałów jako w swoje wzory do naśladowania.
1: Obecny na uroczystości minister obrony powiedział, że awanse są wyrazem dobrej współpracy na linii MON Kancelaria Prezydenta w trosce o Polskę. W nawiązaniu do Dnia Flagi mówił, że żołnierze godnie noszą ją na mundurach nie tylko od święta.
3: To jest powód do ich dumy, do tego, że czują się odpowiedzialni za wspólnotę, do tego, że nie służą żadnej władzy, żadnej partii, służą Polsce.
1: Mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: W trakcie uroczystości prezydent podziękował żołnierzom za ich codzienną służbę. Nawiązał także do uczniów klas mundurowych z całej Polski zaproszonych do pałacu. W setkach miejsc w całej Polsce uczczono Dzień Flagi. Łodzianie spotkali się na odświętnie udekorowanej Piotrkowskiej i wspólnie nieśli 123-metrową flagę w barwach narodowych.
4: Dlaczego idziecie w tym przemarszu z flagą?
5: Czujemy się patriotami, chcemy spędzić ten czas wspólnie z innymi, a przede wszystkim córce przekazać wartości, którymi powinni kierować się wszyscy. Możemy żyć w wolnym kraju, być szczęśliwi.
6: Jestem Polakiem i kocham swoją ojczyznę. Jestem dumny z tego, że jestem właśnie w tym miejscu. Trzymam piękne barwy.
7: Czuję, że te symbole narodowe są bardzo ważne. Bardzo imponuje mi jej długość.

0: 123 metry ma nasza łódzka flaga i to jest długość symboliczna.
1: 123 metry naszej flagi symbolizują 123 lata niewoli, kiedy Polska była pod zaborami.
2: Z mieszkańcami Łodzi rozmawiała nasza reporterka Ela Piotrowska. Na ten triumf czekali ponad 50 lat. Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski. W finale rozgrywek na PGE Narodowym pokonali Raków Częstochowa 2-0. Dla drużyny ze Śląska gole zdobyli Roberto Massimo i Maksym Chłań. Tak brzmiało świętowanie piłkarzy Górnika, którzy wtargnęli na pomeczową konferencję swojego trenera Michała Gasparika. Zabrzeni na zdobycie Pucharu Polski czekali od 1972 roku. To ich siódmy triumf w historii tych rozgrywek. Cała Polska o poranku skąpana w słońcu i tak będzie przez większą część dnia. Wyjątkiem będzie Suwalszczyzna. Tam zachmurzenie może wzrosnąć do umiarkowanego i dużego. Wieczorem na krańcach północno-zachodnich możliwe słabe opady deszczu. Temperatura idealna na majówkę. Dziś maksymalnie od 22-24 stopni na wschodzie do 25 w centrum i 27-29 stopni na zachodzie, nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat około 20 stopni.
3: The Best of Pierwsza Zmiana.
4: To znowu my, Julia Hen,
5: Paweł Pawelec,
6: Konrad Piwowarski i lecimy z najlepszymi kawałkami pierwszej

0: jest to
1: pierwsza zmiana.
0: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Vox FM.
0: Tak było w poniedziałek.
2: No, czyli małe kiełbaski.
3: Czyli małe, tak.
2: Wycieczka
3: szkolna.
2: Takie wyścigowe gąski.
3: Nie. Znaczy wycieczka szkolna, trochę masz tutaj coś jest na rzeczy. PZPN, Polski Związek Piłki Nożnej, ogłosił w ten weekend start nowego pucharu.
4: Puchar Kabanosa.
3: Copa Cabanos, tak się nazywa ten puchar.
2: Copa Cabanos?
3: Tak, rozgrywki dla dzieci w wieku 7, 9 i 11 lat. Organizatorem turnieju jest Polski Związek Piłki Nożnej. 75 tysięcy urzędników w Copa Cabanos. Żyjemy się z tej nazwy, ale wiecie, no, że chodzi o to, że tam sponsor jest.
4: Domyślamy się, ale to jest w ogóle nieprestiżowe. No,
3: jak nieprestiżowe?
4: Ludzie, jak i ty potem dyplom dostaniesz i pierwsze miejsce na turnieju Copa Cabanos?
3: No dokładnie, ale zobacz, zaczynasz od Cabanosa, a kończysz na Kaszance.
2: I na Kopie.
1: Pierwsza zmiana od rana.
2: A, to już FM. Marzenia poszły do przodu.

0: Pierwsza zmiana.
1: Obrona.
0: Tak było we wtorek.
2: Ja lubię z pieczakami sadkowskowy, a Jarek nie wiem, jakie on lubi.
3: Sadkowy.
4: Ale sos pieczarkowy.
5: Nie, z pieczarkami, ale tatkowy.
6: Wybory najlepszego sosu do grilla przedmajówkowe w pierwszej zmianie. 609-8698-69. Dzwońcie, piszcie.
4: Jest ładny, jest, znaczy właśnie, proszę, masz jakąś uwagę, tak?
6: Może być grill bez musztardy, może być grill bez sosu czosnkowego, ale czy ktoś widział grilla bez keczupu?
7: O nie, przepraszam bardzo, keczup jest najbardziej przereklamowanym sosem na świecie. To się składa z samego cukru, odrobiny octu i to jest najbardziej przereklamowany sos.
4: Odwróć, ludzie kochani. Keczup.

0: na plecy i poczytaj. Są takie, które mają tylko nie więcej jak 5% cukru.
1: Okej, są takie, tylko że musisz je znaleźć. To, wiesz,
0: to prawda.
1: Łatwiej znaleźć dziewczynę, żonę łatwiej znaleźć niż taki ketchup, który ma tylko 5% cukru.
0: Są takie, naprawdę.
2: Czyli
0: co,
2: ketchup jest oficjalnie wykluczony? Przez ciebie jesteś taki agresywny w stosunku do ketchupu, bo jest bardzo dużo SMS-ów na ten
1: temat.
2: Więcej,
1: ja gardzę ketchupem.
0: Ktoś pisze, że najlepszy sos to zmieszanie musztardy z ketchupem.
2: Ojeju, nigdy nie próbowałam, ale nie brzmi.
0: No, proszę spróbować, pisze Marcin.
1: Musztardy z ketchupem. Nie, majonez
2: z ketchupem to sos tysiąca wysp.
1: Tak.
2: Do grilla polecam chrzan i sos barbecue. To napisał słuchacz, że to podobno petarda.
0: Barbecue, tak.
1: Tylko, że może wybuchnąć w pewnym miejscu później ta petarda. Tak to brzmi.
0: Nie, no w ogóle jak ostrego użyjecie, to dwa razy będziecie o grillu pamiętać.
2: Do karkówki musztarda, do kiełbaski algierski, to jest mega sos, do kaszanki ketchup czosnkowy, może być do kebaba. Sos algierski.
0: Tak.
2: To jest jakiś sos, bo jego kiedyś
0: jakimś, albo jogurcie.
2: On jest trochę pikantny, słodko-pikantny. Mhm. Idealny, opiera się na połączeniu majonezu, koncentratu pomidorowego, chili i nuty cebuli oraz przypraw kumin, kolendra, kurkuma. Czyli taki trochę orientalny, ale trochę keczupowy.
1: 6986-9869, dzwonicie też?
3: Witam, Kuba z tej strony. Powiem wam, że jak moja żona zrobi sos czosnkowy, to niech się schowają te wasze musztardy i keczupy krajowe.
1: I porządny człowiek.
4: Pierwsza zmiana.
0: Dobrze ci, ale my nie znamy składu tego czosnkowego sosu twojej żony. No.
1: 6986-9869. Jaki sos jest najlepszy na grilla? Dzwońcie i piszcie.
4: The best of.
2: Pierwsza zmiana.
4: Tylko The Vox FM.

0: Pierwsza zmiana. Obrana z Voxa. Tak było we wtorek.
1: Szanowni Państwo, tak. Słuchacze, słuchaczki, osoby słuchające.

0: Pierwsza zmiana. Obrana z Voxa. Tak było we wtorek.
1: Szanowni Państwo, tak. Słuchacze, słuchaczki, osoby słuchające.

0: Grilla. Najwięcej głosów.
1: No.
0: Uzyskał ketchup i musztarda, ale wygrywa sos czosnkowy!
1: Nieprawda, to są pobite gary.
0: Ej, ale liczy się, kto go liczy głosy, tak?
1: Tak, właśnie.
2: Nie, dobra. Ten konkurs był ustawiony, bo już na początku było wiadomo, że wygra sos czosnkowy, ponieważ jest to ulubiony sos Konrada.
1: Jest w ścisłej showówce.
0: Jula stwierdziła, że nie wygrywa sos czosnkowy, tylko wygra ten, o którym powie ekspert. Ona ma takiego eksperta kulinarnego.
1: Krejzol, jeśli chodzi o sosy.
0: Podobno zna się najlepiej na sosach. Podobno to jest Robert Makłowicz, jeżeli chodzi o wybór sosów, dlatego do niego już teraz dzwonimy.
1: Ma białe kruki nawet.
3: Halo?
2: Cześć, tato.
3: No, cześć, Julka.
2: To ty nie wiesz?
3: Słuchaj, z jakiego ty numeru dzwonisz?
2: Słuchaj, ja dzwonię z radia, bo mam do ciebie sprawę. My mamy teraz wybory najlepszego sosu do grilla i jako, że ty jesteś mistrzem w sosach, to chciałam cię zapytać, ty, który byś wybrał ze wszystkich,
3: ja
2: które masz?
3: Meksykański dla mnie.
2: Dlaczego?
3: Dlatego, że jest dla mnie najsmaczniejszy.
2: Ile masz butelek w lodówce?
3: Te 3 butelki mam.
2: Takie litrowe?
3: Półlitrowe, albo nie wiem, one nawet... Nie, 200, co ja gadam, półlitrowe.
0: Ale czy my nadal o sosach mówimy?
1: To są sosy napoje.
2: Sosy meksykańskie. Żebyście zobaczyli jego lodówkę, to jedna półka jest poświęcona sosom.
1: Aha.
3: Tak, ale to jest to przygotowanie do grilla.
0: Ale jakie to są sosy meksykańskie? Jak to wygląda? Jak to smakuje?
3: Meksykańskie to akurat na słodko.
2: Czyli jak to na słodko?
1: No z miodem.
3: Nie, no bo one... Meksykańskie ogólnie rzecz ujmując są ostre, co
0: no
3: nie?
0: Właśnie.
1: Tak.
0: Mhm.
3: Ale one nie są ostre.
1: One są ostre.
2: Czyli meksykańskie, ale nie ostre.
3: Tak, one są bardziej pomidorowe jak ostre.
1: Ostre, ale słodkie.
3: No, dokładnie.
1: Tak.
0: W nazwie
3: ostre, a są słodkie.
0: Dobra, ale ja muszę przerwać. Tutaj, co z sosem czosnkowym? Przecież on jest na grilla.
1: Pominięty.
3: Ale czosnkowy ma później świeży oddech.
0: No, nie świeży oddech.
1: Świeży, tylko czosnkiem.
3: No tak, tylko wtedy czosnkiem.
1: Świeży czosnek.
2: Dobrze, to dziękujemy ci bardzo. Pracuj dalej, miłego dnia.
3: Ale będę na antenie czy nie dzisiaj?
2: A będziesz.
0: Pozdrawiamy, cześć.
3: No hej.
4: Pierwsza zmiana.
5: Od René z Wozem.
1: Patrzcie na mikrofon.
2: Czyli co?
1: Tatuś kochany.
5: The best of pierwsza zmiana.
4: Tylko w Vox FM. Reklama.
6: Tato, zabrakło dla lalek domku.
7: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.

0: drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
1: No w sumie.
2: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: W domu coś kapie. Coś skrzypi. Coś wymaga złotej rączki. Spokojnie. Z OLX masz każdy fach w ręku, bo tutaj tysiące fachowców czeka na twoje zlecenie. OLX. Każdy zyskuje.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Reklama.
7: Polska potrzebuje spójności działania. To premier o prezydenckiej propozycji Rady Nowej Konstytucji. 5000 nie wystarczy. Niemcy opuści większa liczba amerykańskich żołnierzy, zapowiada Donald Trump. Ukraiński atak na dwa tankowce rosyjskiej floty cieni. Nowe informacje przekazał prezydent Zełenski. Godzina 11, tu Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Chodzi raczej o polityczną grę, tak premier mówi o Radzie Nowej Konstytucji, którą dzisiaj powołać ma prezydent. Pomysł Karola Nawrockiego budzi kontrowersje i sprzeciw obozu rządowego. Polska potrzebuje dzisiaj przede wszystkim stabilności, mówi Donald Tusk.
8: Pan prezydent dobrze wie, że ani dziś, ani jutro, ani pojutrze większości konstytucyjnej na rzecz jego pomysłów nie będzie. Więc tak naprawdę chodzi raczej o polityczną grę. Moim zdaniem będzie to tylko kolejne zamieszanie.
7: Premier podkreślił, że te słowa brzmią szczególnie poważnie w święto Konstytucji 3 maja.
8: Slogany Targowicy były równie piękne jak dzisiejszej polskiej prawicy. Ale na końcu była zdrada. Polska dzisiaj potrzebuje spójności działania. Wykorzystując fakt, że różne uprawnienia ma prezydent i różne premier, nie można tego wykorzystywać przeciwko państwu polskiemu. Nasza konstytucja nie jest doskonała, ale wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą.
7: Premier nie weźmie udziału w dzisiejszych państwowych uroczystościach, jest w drodze do stolicy Armenii, tam weźmie udział w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. 5000 to nie jest ostateczna liczba. Amerykański prezydent powiedział, że zamierza wysyłać z Niemiec większą liczbę żołnierzy. Donald Trump nie rozwinął wypowiedzi, która padła na lotnisku w Palm Beach na Florydzie. Pentagon ogłosił w piątek, że w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy z Niemiec wyjedzie 5000 amerykańskich żołnierzy.

5 tysięcy to nie jest ostateczna liczba. Amerykański prezydent powiedział, że zamierza wysyłać z Niemiec większą liczbę żołnierzy. Donald Trump nie rozwinął wypowiedzi, która padła na lotnisku w Palm Beach na Florydzie. Pentagon ogłosił w piątek, że w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy z Niemiec wyjedzie 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy.

0: Chersonium. Nie żyje 66-letni mężczyzna, 4 osoby zostały ranne. Dzień wcześniej w rosyjskich atakach zginęły w obwodzie chersońskim 2 osoby, a 29, w tym 2 dzieci, zostało rannych. Ukraina nie pozostaje dłużna. Ukraińcy zaatakowali 2 tankowce rosyjskiej floty cieni u wejścia do rosyjskiego portu Noworosyjsk. To nad Morzem Czarnym. Prezydent Zełenski zapowiedział, że jego kraj będzie rozwijał potencjał ataków dalekiego zasięgu. W wiadomościach zmieniamy temat. Od maja staż po nowemu także u prywatnych pracodawców. Będzie można go zwiększyć na przykład o okresy zatrudnienia na zleceniu czy prowadzenia własnej działalności. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał już pracownikom ponad 1 000 000 zaświadczeń, które umożliwiają im przeliczenie stażu, mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS-u w Lublinie.
1: Okres wykonywania umowy zlecenia czy prowadzenia działalności gospodarczej można potwierdzić zaświadczeniem wystawianym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Takich zaświadczeń ZUS wydał już pracownikom ponad 1 000 000.
0: Wnioski nadal można składać do ZUS-u, jeśli dotyczą okresów po 1998 roku, są tylko elektroniczne. Nie warto dzisiaj siedzieć w domu, pogoda jest wymarzona do wypoczynku na łonie natury. Ścieżki spacerowe i edukacyjne, punkty widokowe, miejsca do odpoczynku czy biwakowania. Między innymi takie atrakcje czekają na turystów w małopolskich lasach. Leśnicy przekonują, że majówka na taki wypad będzie idealną okazją, bo wiosną w lasach dzieje się najwięcej.
2: To jest ten okres, który myślę, że w ocenie wielu jest chyba najpiękniejszym okresem. Ta budząca się przyroda. W tym roku dość późno zaczynamy słyszeć ptaki, zaczynamy widzieć tą zieleń dookoła nas. W związku z tym warto wybrać się przede wszystkim do małopolskich lasów, ale myślę, że na te takie mniej znane ścieżki, bo to jest myślę, że najprzyjemniejsze w lesie, żeby spędzać ten czas jednak w samotności po prostu z lasem czy ze swoimi najbliższymi, a nie w tłumie.
0: Mówi Piotr Kępf, szef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, a wycieczkę po lesie można zaplanować m.in. przy pomocy specjalnego portalu czaswlas.pl. Lepszego prezentu na koniec majówki od pogody nie mogliśmy dostać. W Bieszczadach i na Podhalu około 16 stopni, poza tym niemal wszędzie ponad 20 stopni Celsjusza. Na krańcach wschodnich dziś maksymalnie 22-23 stopnie w pobliżu niemieckiej granicy. W najcieplejszym momencie dnia może być nawet 30 stopni. Na północnym wschodzie w okolicach Suwałk i Białegostoku po południu mogą pojawić się chmury.

0: Reklama.
1: Ej, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
4: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
5: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Elektryk?
7: Jest.
6: Parkieciarz?
7: Jest.
6: Malarz?
7: Jest.
6: A stolarz?
7: Też jest.
8: Na OLX znajdziesz tysiące fachowców, więc z nami masz każdy fach w ręku. OLX. Każdy zyskuje.
0: Reklama.
9: Vox FM.
10: Vox FM. Robi majówkę.
9: Robi.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu, gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach.

0: Dusza. Na północnym wschodzie w okolicach Suwałki, Białegostoku może się po południu pojawić więcej chmur, a wieczorem na krańcach północno-zachodnich możliwe także słabe opady deszczu.
1: Mam nadzieję, że wszyscy się już wyspali. Ewentualnie być może ktoś już nawet zajada resztki, które zostały jeszcze z wczorajszego grilla. Mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam. Nieważne gdzie jesteście, nieważne co robicie, jak spędzacie tą majówkę, Vox FM jest z wami.

Dzisiaj dzień bez komputera, no i umówmy się, kto dzisiaj w ogóle będzie siedział w komputerach, w internetach, przeglądał te wszystkie strony? No nie, dzisiaj jest majówka, ona jeszcze trwa. Co prawda końcówka, więc dobrze ją wykorzystajcie. To jest ostatnia szansa, żeby zrobić jeszcze ostatniego majówkowego grilla.

utwór, który bardzo wam się podoba i na który cały czas możecie głosować w naszej bestliście. Andy Dust i DJ Harris z Okaria, czyli aktualny top 2 naszej bestlisty. Warto wchodzić, warto głosować, plusy, minusy do waszej dyspozycji. Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gorąco.

0: PPSB i PSB Profi. Zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień.

0: czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verve i Effecta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie 2 puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama.

0: Audycja.
1: Mamy 8:30 na zegarach.
2: 7:05.
3: 6:30.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
0: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super.
7: Wow.
8: Ale zrobiliście mi dzień.
0: Słuchaj codziennie od 6 rano.
9: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.
2: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w

0: Trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach Mol.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd.
6: Aby nowej konstytucji powołał ich prezydent Karol Nawrocki. Balon przemytniczy na polu niedaleko Kraśnika to kolejny w ostatnich dniach taki przypadek na Lubelszczyźnie. Został umieszczony na orbicie okołoziemskiej. Mowa o satelicie, który będzie służył polskiej armii. Vox FM, godzina 13. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Na Placu Zamkowym w Warszawie oficjalne uroczystości z okazji święta Konstytucji 3 maja.
7: W imię Boga, w Trójcy Świętej Jedynego, Stanisław August, z Bożej łaski i woli narodu, Król Polski.
6: W przemówieniu prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że obecny konflikt polityczny niszczy wspólnotę. Jak mówił, Polska jest w momencie konstytucyjnym. Tak zapowiedział pracę nad powstaniem nowej.

0: przemówieniu prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że obecny konflikt polityczny niszczy wspólnotę. Jak mówił, Polska jest w momencie konstytucyjnym. Tak zapowiedział pracę nad powstaniem nowego.
1: Musimy mieć taką odwagę jak oni, jak twórcy Konstytucji 3 maja. Odwagę rozpocząć dyskusję o nowej konstytucji, o konstytucji nowej generacji roku 2030.
0: Prezydent nie wskazał jednak, jaki system Polska powinna wybrać, prezydencki czy, jak to określił, premierowski.
1: Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki. Dlatego właśnie powołałem dzisiaj korpus, fundament Rady do Spraw Nowej Konstytucji.
0: W składzie Rady Nowej Konstytucji znalazło się na razie 7 osób. To m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, były europoseł PiS-u Ryszard Legutko czy konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski. W Lubelskim odnaleziono fragmenty balonu, prawdopodobnie używali go przemytnicy. Leżał na jednym z pól uprawnych w gminie Trzydnik Duży. Co wynika z pierwszych oględzin?
2: Jak faktycznie wykazały oględziny, były to szczątki balonu, który najprawdopodobniej służył do celów przemytniczych. Znalezione fragmenty tego obiektu zostały sprawdzone pod kątem niebezpiecznych substancji, a następnie zabezpieczone.
0: Mówi nadkomisarz Anna Komola z lubelskiej policji. O zdarzeniu powiadomiono Straż Graniczną i prokuraturę. Przypomnijmy, w czwartek balon przemytniczy z papierosami zza wschodniej granicy wylądował między blokami pod Lublinem. Czwarty satelita firmy ICI dla polskiego wojska został pomyślnie umieszczony na orbicie okołoziemskiej. Został wyniesiony przez rakietę Falcon 9 z bazy kosmicznej w Kalifornii. Satelita wejdzie w skład budowanej konstelacji radarowej Polsaris. Dzięki niej Wojsko Polskie zyska nowe zdolności obrazowania Ziemi bez względu na porę dnia czy warunki atmosferyczne. Na koniec zmieniamy temat, schodzimy na ziemię. Aromatyczne karkówki, kiełbasy, szaszłyki oraz sałatki z majonezem i słodkie napoje. Dla wielu z nas majówka to początek sezonu grillowego. Co zrobić, by przyjemne chwile nie zamieniły się w gastryczny koszmar? Z cennymi radami u nas teraz dr Paweł Banaś, internista z Wojewódzkiego Szpitala w Sosnowcu.
3: Musimy zadbać o to, że to, co grillujemy, powinno być dobrej jakości, że może grill nie powinien polegać na samym mięsie, może powinniśmy dorzucić troszeczkę jakiejś sałatki. Musimy zwrócić uwagę na to, na co przede wszystkim chorujemy, też żeby dostosować to, co jemy, do potrzeb.
0: Zdrowsze produkty wcale nie oznaczają, że grill będzie mniej smaczny. Dodatkowo, decydując się na chude mięso, warzywa i sałatki, dostarczamy organizmowi zdrowe witaminy, antyoksydanty i składniki mineralne. Zerkamy na mapę pogody. W okolicach Słubic w Lubuskim już teraz 27 stopni. W centrum kraju około 25, na wschodzie 23-24 stopnie. Poniżej 20 tylko na Podhalu i nad całym morzem. Na razie wszędzie bardzo dużo słońca. Na północnym wschodzie, w okolicach Suwałk i Białegostoku, po południu mogą pojawić się chmury, a w okolicach Szczecina może popadać.
4: Pogoda taka, że nic, tylko korzystać, i tego też wszystkim wam życzę. Godzina 13 już na naszych radiowych zegarach. Ja mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam. Dajcie znać na 609 869 869, co tam u was.

0: Siema, jeśli ktoś ma niedosyt karkówek, kiełbas, kaszanek i tym podobnych rzeczy, to zapraszamy na grilla do Poznania, pisze Rafał. Rafał, no nie wiem, czy są takie osoby, które mają niedosyt, chociaż no może ze dwie by się znalazły. Natomiast uważam, że z tym będzie dzisiaj naprawdę ciężko.
1: Yes. It is not that funny. That's fine. That's fine.

0: ATB i Dopamina Don't Stop. To mogę wam obiecać, że absolutnie, absolutnie pod żadnym pozorem nie będziemy się zatrzymywać, to znaczy cały czas będziemy grać w rytmie hitów. Warto z nami zostać, bo w tej godzinie jeszcze między innymi Ina, będzie też coś z muzyki klasycznej, powiedziałbym. Pet Shop Boys również się pojawią.
1: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Reklama.

Aztek, Pitbull, Gabri Ponte i Pretty Woman w Vox FM w rytmie hitów, czyli Pretty Woman, piękna kobieta. Każda z was, czyli każda z naszych słuchaczek jest piękna, jedyna w swoim rodzaju, wyjątkowa, niebanalna. Posłodzone, czyli można iść dalej. Gramy Big Mountain, Baby I Love Your Way, to już za chwilę.

0: Za kilka chwil godzina 14, czyli to już taka pora około obiadowa. I ktoś może się zastanawiać, co dzisiaj na obiad. No odpowiedź jest bardzo prosta, powiedziałbym nawet banalna. No to, co wam jeszcze zostało z grilla. Proszę bardzo, problem rozwiązany, nie ma co dziękować.
1: Autopromocja.
2: To jest w dużym korku, ale co tam, słucham Vox FM.
1: To jest dzień.
3: To jest dzień.
4: To jest dzień.
5: Nie chcę się pracować, ale jak słyszę waszą muzykę, to jest bajka.
6: To jest człowiek, który ma życie
7: nadal. Poniedziałek, super, wtorek też, środa też, czwartek, piątek też.
6: Dziękuję, więcej nic nie trzeba.
7: Tak, właśnie kończę pracę.
4: W pracy, w korku i w domu.
1: Słuchaj codziennie od 14.
4: To jest dzień z Vox FM.
6: No i bardzo dobrze. Jak jest dobrze, to jest dobrze. Inaczej być nie może.
4: Zaprasza Kamil Rutkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
9: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w mediaexpert.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bezkosztownie.

0: pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
2: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
1: Z PSB zawsze się da!
3: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
4: Reklama.
5: Skoczek zginął, bo popełnił błąd. Tak twierdzi organizator pokazu skoków w Lesznie. 4 osoby odznaczone.

wysokości, co skutkowało silnym uderzeniem w ziemię. Czytamy w oświadczeniu strefy Leszno, organizatora skoków. Mężczyzna był doświadczonym skoczkiem i był to jego 1070 skok. Jego sprzęt był sprawny i spełniał wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Całe zdarzenie lotnicze było wynikiem błędu skoczka przy lądowaniu, wyjaśnia organizator skoków. Po tragedii sprawą wypadku zajęła się...

0: celują i odpoczywają, a ja remontuję mieszkanie. Ale przy waszych rytmach praca idzie pełną parą, pisze do nas Artur. Artur, pozdrawiamy serdecznie i wszystkich tych, którzy pracują również, bo wiem, że takie osoby też mogą nas słuchać. 609-8-6-9-8-6-9, co tam u was?
1: Zostawiam Jolkę.
2: Jolka, do ciebie!
3: Słucham? Kto mówi?

0: Słucham? Kto mówi?
1: Czy wiesz, malutka, może jak ciebie mi brak? Czy czujesz to, co ja, gdy jestem sam?

0: Jesteśmy w trasie i słuchamy radia. Pozdrawiam, Sylwia. No my też pozdrawiamy i oczywiście życzymy miłej, przyjemnej podróży. Rzecz jasna, bezpiecznej. Gordo i Loco Loco to przed momentem mogliście usłyszeć. Warto na ten hit głosować w naszej bestliście.
1: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w tepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w

0: Trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: Lubisz lody?
2: Lubię.
1: Ja lubię owocowe.
2: A ja śmietankowe.
1: Na patyku.
2: Z pudełka.
1: A chcesz spróbować moich?
2: A ty moich?
3: Koral. Przełamuje lody.
4: Gdy przychodzi majówka, czas na największe hity od rana do wieczora. Tylko w Pulsie. Już w ten weekend zobacz kultowe filmy akcji w gwiazdorskiej obsadzie oraz najlepsze animacje i baśnie, które wciągają od pierwszej sekundy. Najlepsza majówka tylko w Pulsie i Pulsie 2.
5: Reklama.
6: Vox FM.
7: Vox FM robi majówkę.

No, tutaj może się pojawić pewna sentymentalność w kierunku wczesnych lat 2000. Spice Girls i Wannabe w Vox FM w rytmie hitów. Ja doskonale wiem, że nie jedna nastolatka i nie jeden nastolatek miał plakaty tych pań nad swoim łóżkiem.

0: Mam niedosyt. Niedosyt witaminy G i witaminy K, czyli grilla i kiełbas oraz karkówek. Pisze do nas Konrad. Konradzie, drogi złoty. Co ja mogę ci tutaj zaproponować? Przede wszystkim zrób kolejnego grilla, może to pomoże. A za kilka chwil najświeższe wiadomości. Vox
1: FM. Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.

Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.

0: euro.com.pl.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen, dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
3: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Może poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Reklama.
14: Sterował łodzią po pijanemu. Prokuratura stawia zarzut, a chodzi o tragiczny wypadek na jeziorze Salińskim. 5 tysięcy

0: tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.
3: Sterował łodzią po pijanemu. Prokuratura stawia zarzut, a chodzi o tragiczny wypadek na jeziorze Salińskim. 5 tysięcy

2 miliony fanów na słynnej Copacabanie przyciągnął ich darmowy koncert kolumbijskiej piosenkarki Shakiry. Godzina 15, tu Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał 33-latek zatrzymany po wywróceniu się łodzi na jeziorze Salińskim. W wypadku, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę, zginęły dwie osoby, kobieta i mężczyzna.

Tysięcy amerykańskich żołnierzy wycofanych z Niemiec to nie koniec, zapowiada prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Bo przypomnijmy, Pentagon ogłosił, że w ciągu najbliższych miesięcy amerykańska obecność u naszego zachodniego sąsiada się zmniejszy. Ma to być reakcja Trumpa na krytykę wojny z Iranem ze strony kanclerza Niemiec Friedricha Merza. Liczba wycofanych żołnierzy może jednak wzrosnąć, bo tak na pytanie...

A ja w majówkę nie odpocząłem, wszystkie dni musiałem pracować, pisze do nas Łukasz. Łukasz, słuchaj, no prędzej czy później każdy odpocznie. No zakładam, że w twoim przypadku po prostu będzie to nieco później. Dobra wiadomość jest taka, że na horyzoncie Dzień Dziecka. Może wtedy odpoczniesz.

Alok i John Martin, Wherever You Go. Oj, naprawdę dobrze się tego słucha. Ale co się dziwić, w końcu gramy w rytmie hitów. A propos hitów, to warto być z nami, bo jeżeli ktoś ma niedosyt, to w tej godzinie jeszcze między innymi Aqua i Tiesto, Barbie Girl, będą też piękni i młodzi, Clean Bandit, Demi Lovato również się pojawią.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Tato, zabrakło dla lalek domku.
2: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
3: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
4: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
5: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl. Yeah.

0: i Biedronce.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama.

Anki Funko w Vox FM w rytmie hitów. Przypominam, że dzisiaj trzeci dzień maja. Przypominam, bo może ktoś zapomniał. Niezwykle ważna, istotna data, jeżeli chodzi o nasz piękny kraj, bo wtedy też została uchwalona konstytucja. No właśnie, wszyscy wiemy, że konstytucja ważna rzecz, natomiast jeszcze ważniejsze jest to, żeby w majówkę po prostu odpocząć.

0: Armin van Buuren, Vox FM. Powoli, powoli, ale jednak zbliżamy się do godziny 16. Wszyscy ci, którzy odpoczywają, niech odpoczywają dalej, niech ładują swoje baterie, a ci, którzy pracują albo są w trasie, za was mocno trzymamy kciuki. Ode mnie to wszystko na dziś. Michał Trawka, miłego. Słyszymy się jutro.
1: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja, obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: Gorąco?

0: Tanku tylko w KFC.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
1: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Reklama.
10: Sternik usłyszał prokuratorski zarzut, to po wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Prezydent chce nowej konstytucji, a premier twierdzi, że chodzi o polityczną grę. Trzymamy kciuki za maturzystów. Podpowiemy także, jak spędzić ostatnie godziny przed pierwszym egzaminem. Godzina 16, tu Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Są zarzuty dla Sternika po tragedii na Jeziorze Salińskim. Przypomnijmy, w nocy z piątku na sobotę w miejscowości Salino przewróciła się łódka, na której płynęło 5 osób. Akcja ratunkowa trwała kilka godzin, zginęły dwie osoby. Zatrzymano 33-letniego Sternika jednostki.
11: Dzisiaj 33-letni mężczyzna został przesłuchany. Usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości w ruchu wodnym. Następnie został doprowadzony do prokuratora, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz kontaktowania się z uczestnikami tego tragicznego zdarzenia.
10: Mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie. Podczas zdarzenia mężczyzna był nietrzeźwy, miał ponad 1,5 promilu alkoholu w organizmie. W rocznicę powstania pierwszej konstytucji dyskusję na najwyższych szczytach władzy o pisaniu nowej. Prezydent Karol Nawrocki powołał w tej sprawie specjalną radę.

0: powiem wam, że tak dalej być nie może. Że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
1: A premier Donald Tusk odpowiada, że obecna konstytucja wystarczająco precyzuje podział obowiązków.
2: Pan prezydent dobrze wie, że ani dziś, ani jutro, ani pojutrze większości konstytucyjnej na rzecz jego pomysłów nie będzie. Więc tak naprawdę chodzi raczej o polityczną grę.
1: Rada nowej konstytucji liczy na razie 7 osób, ale prezydent zapowiedział, że zaprosi do niej kolejnych ekspertów i parlamentarzystów.
3: Oprócz Julii Przyłębskiej w Radzie znaleźli się m.in. były senator PiS-u Ryszard Legutko, konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski czy były marszałek Sejmu Józef Zych. Samochód na dachu, a kierowcy brak. Policjanci znaleźli wrak auta w pobliżu podwrocławskiego Krynicza. W pojeździe, który dachował, wystrzeliły poduszki powietrzne. Mimo poszukiwań ani w samochodzie, ani w pobliżu nikogo nie było.
4: Na miejscu wykonano czynności procesowe pod kątem wypadku. Oddzwoniono także szpitale pobliskie, czy żadne osoby poszkodowane się nie zgłosiły. Także z wynikiem negatywnym w pojeździe brak osób.
3: Mówi Lidia Łynko z policji w Trzebnicy. Samochód znajdował się w pobliżu rzeki. W poszukiwaniach pomagała także wodna służba ratownicza. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w aucie był tylko kierowca, który uciekł. Policja próbuje teraz ustalić jego dane. Na koniec wiadomości będziemy wlewać otuchę w serca maturzystów. Jak spędzić ostatnie godziny przed egzaminem? Oto instrukcje prosto z gabinetu dyrekcji.
5: Lepiej odpocząć. Oczywiście można jeszcze zajrzeć do jakichś tam zadań czy do notatek, ale nie przeforsować się. Jeszcze nie polecam jakichś sportów ekstremalnych, bo różne uszkodzenia kończyn, tudzież kręgosłupów kończą się potem jakimś niepowodzeniem na maturze.
3: Radziła Dorota Wołyniec, wicedyrektorka Opolskiego Liceum nr 1. Na jutro 9:00 pierwszy egzamin, na początek tradycyjnie język polski. Prawie 29 stopni na krańcach województwa lubuskiego i tylko 16 w Ustce, a pomiędzy tymi biegunami temperatura bardziej wyrównana. Od 23 stopni na wschodzie kraju do 27 w centrum i na południu. W nocy na Pomorzu oraz północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotne opady deszcz, a na termometrach w nocy od 6-7 stopni na południowym wschodzie do 10 w centrum i 13 na północnym zachodzie.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
6: Reklama.
7: Vox App.

0: cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.
2: Kto zwalcza ból?
3: Wundary!
2: Kto?
3: Wundary!
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
5: Gotowi na majówkę?
6: Tak!
5: Hamak?
6: Jest!
5: Grill?
6: Jest!
5: Zdrapki i gry Lotto?
6: Są!
7: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto

0: powiedzą.
1: Pani jako wyborczyni PiSu jest w stanie się...
2: Ja nie jestem wyborczyni PiSu, proszę mnie nie obrażać.
3: Nie, też.
2: Ja pana, o ile wyborcy PiSu nie będą mi ubliżać i wyzywać, że ja jestem nienormalna, bo ich nie toleruję, to ja się na nich nie gniewam. Ale oni są agresywni, po prostu to są ludzie nie do życia. Jak PiS odejdzie od władzy i nie będzie ten, to się wtedy ludzie pogodzą.
4: O, proszę panią, jeśli powiedziałem, że teraz są złe rządy, to powiedziałem, że jestem skurwy, idiota, skurwy, pierdol. A na kogo pani głosowała? Ja mówię, ja na lewicę. Na co, że pan nosił dowcip?
1: Nie.
4: To panu powiem tak, że Polacy w piekle na drugi dzień otworzą żabkę, na czwarty dzień otworzą imposta, a na siódmy dzień PSL porozumie się z Lucyferem.
5: Bo oni zawsze, wszędzie muszą być.
1: Pan by Donaldowi Tuskowi podał rękę, pogodził się, wie pan?
4: Proszę pana, za co ostatnio zrobił, to nie. Zadłuża, proszę pana, tak, żebyśmy musieli przyjąć euro.
1: A z wyborcami Donalda Tuska? O, pani na kogo głosuje? Na Donalda Tuska?
6: Nie na Donalda Tuska, tylko na koalicję rządzącą.
1: Pani na koalicję, a pan? Na PiS.
4: Proszę, ja akurat jestem wyborcą partii prawicowych.
1: Czy wy jesteście w stanie podać sobie rękę jako Polak, Polakowi? Ja bardzo proszę o taki gest.
4: Przepraszam bardzo.
1: Taki gest.
6: No.
1: O, pięknie. Pięknie.
4: Żeby było w Polsce lepiej.
2: Bardzo dobrze.
4: Nie, proszę panią. No nie.
5: Właśnie, 48.
1: Dziękuję bardzo. Piękny gest. Może coś będzie jednak z tego ugodzenia.
2: Na pewno nie będzie, dopóki Nawrocki będą mącić, nie będzie.
3: Najlepiej mi się podobało, jak Krakowia się pogodziła tam na jeden dzień.
1: Z Wisłą, tak.
3: Wisłą.
1: Kibice.
3: No.
1: Przy okazji śmierci papieża. I się pogodzili, a potem znowu maczety poszły w ruch.
3: I dziś się kłócą.
7: Kibice Wisły i Krakowi przeszli razem przez miasto, a następnie wspólnie odśpiewali Barkę, ulubioną pieśń papieża Polaka. No ale rzeczywiście nie starczyło na długo tego zapału, tak to bywa. Jeżeli kibic jest fanatyczny, nawet jak poda rękę, no to zaraz kopie nogą.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Pojednałby się pan jako wyborca Donalda Tuska z wyborcą PiS-u, by się
8: pojednał. Na pogrzebie.
1: Nie pojednałby się pan.
8: Na pogrzebie bym się pojednał z nimi.
1: A dlaczego?
8: Pogrzebie.
1: A dlaczego właśnie aż tak? Bo to wie pan, no przecież Polakami jest, wszyscy chcą dobrze dla Polski.
8: A co jest Polakiem? Tusk?
1: A dlaczego właśnie z Donaldem Tuskiem nie można się pojednać właśnie? Czy wie pan, i spróbować razem tę Polskę pchać do przodu?
8: No bo nie pcha Polski do przodu tylko.
1: Państwo może na Donalda Tuska głosowali?
5: Nie jesteśmy tacy durni, żeby głosować na tego pana.
6: Widzieliśmy, że nie głosowaliśmy na takiego idiotę.
1: No. O, nie, bo tak szukam kogoś, żeby miał pan się tu z kim pojednać, wie pan, ale...
8: Lepiej.
1: O, pan na pewno głosował na lewicę albo na Donalda Tuska. Dzień dobry.
9: Dziękuję.
1: Nie, no widzi pan, też nie. Nie ma się z kim pojednać w ogóle.
8: Tęczowego trzeba, jak coś tęczowego będą mieli, torbę czy coś, to wtedy.
1: Szukamy kogoś, kto na Donalda Tuska głosował.
10: Ja nikogo nie głosowała.
1: Pani na nikogo nie głosowała. Pan, który na PiS głosował, chciałby się pojednać z kimś, kto na Platformę. Pani głosowałaby na Platformę?
10: Nie.
1: Albo na Lewicę?
10: Nie.
1: Też nie. Czyli sami wyborcy PiSu widzi pan tutaj.
10: No i bardzo dobrze, o to chodzi.
1: A dlaczego panie, to dziękuję panu, a dlaczego panie nie głosowały właśnie na Donalda Tuska?
10: Dlatego, że proszę pana...
11: Odpowiedzialny człowiek.
10: Całą Polskę sprzedam, trudno, może pójdę siedzieć na stare lata.
1: A to co pan tu na tej czapce tam ma napisane, co to?
5: Nie PiS.
1: A, myślałem, że to jakiś śnieg, jakiś taki coś.
5: Nie, to nie śnieg, po prostu jebać ten PiS i nasze specjalstwo jest tak ciemne, że po prostu można nas do torebki napisać, że są drobcy, wezmą te gówno jako drobcy.
7: To byli tacy najbardziej zatwardziali fani, okopani głęboko w tych okopach po obu stronach tej barykady politycznej. Niestety nie udało mi się ich zbliżyć do siebie, nie zawiązała się nić porozumienia.
1: Fagata się nawet z panią Oliwką Brazil połączyła, nie wiem czy pan...
12: Tak. O, tak, widziałem to w telewizji. I jesteśmy Polakami, powinniśmy wszyscy tworzyć jedność. A poglądy polityczne, proszę pana, czy tam ideologiczne, zostawić tylko dla siebie, a nie żeby one nas skłócały. Zwłaszcza, że przy granicy mamy przecież niebezpieczną wojnę.
1: No tak. Pani jako wyborca Donalda
12: dziękuję
1: Tuska. O, dziękuję. Czy pogodziłaby się z wyborcą PiSu właśnie?
13: Nie, absolutnie.
1: Dlaczego?
13: No, z Tuskiem na pewno nie. Ze względu na to, że nie nasz kraj zniszczył, to jest jedno.

0: Smoleńsko też było przez niego. Ja oficjalnie mówię, jak tego, no jejka. No o czym tu mówić w ogóle przede wszystkim?
1: Jak przez niego, że przez Tuska, Smoleńsk?
2: A pan jest wyborcą Donalda Tuska na pewno. Bo ja godzę ludzi dzisiaj. Czy wy jesteście w stanie podać sobie ręce?
3: Jestem w stanie podać pani rękę.
2: Czy pani jako wyborca prawicowy i tu widzi pani... O, ale tak niechętnie jakby. O, spojrzała pani wreszcie. No pięknie, no i o to chodzi. No czyli można, widzi pani, jakoś tak łączyć ludzi, a nie dzielić.
3: Panią zdjęcie? No. I z panem na przykład.
2: O, bardzo proszę.
3: Dobra.
2: No i o to chodzi, widzi pani, można. Czyli mogą się Polacy łączyć. A pan na kogo zazwyczaj?
3: Bardziej w lewo, ale...
2: W lewo, czyli pan jest wyborcą lewicy, widzi pani. No.
0: Brak mi słów, po prostu. Naprawdę, przede wszystkim.
2: No, ale, już, ale rękę pani podała, można.
0: No można,
2: nie
0: można.
2: Nie trzeba się tak żreć, widzi
0: no,
2: pani.
0: No nie, nie. Brawo dla was. No.
3: Miłego dnia.
2: Miłego dnia. O, trzymajcie się, dzięki. Fajna akcja, do zobaczenia.
4: Kolejne uściski dłoni, kolejna wzruszająca scena, ale to, co najbardziej takie poruszające, zostawiłem wam, jak zwykle, na koniec.
2: Pan na Tuska głosował na pewno, nie?
5: Nie jestem, pana, ja się nie prawicowiec.
2: Ale właśnie, czy pan by... pogodził się nie. z wyborcą Tuska, nie. wie pan, a dlaczego nie? Nie?
5: Bo są zakłamani ludzie.
6: Nie ma takiej opcji.
5: To są komuchy teraz. Tusk też jest czerwony pająk dla mnie.
2: Ale żeby z wyborcami, wie pan, ktoś kto głosuje na Donalda Tuska, czy pan podałby rękę?
5: Nie będzie kompromisu.
2: Ale dlaczego właśnie, bo...
5: Bo się ludzie nie lubią, nie
6: ale
5: nienawidzą.
6: Ale ja panu powiem, teraz... jest kompromis, to jest mój mąż.
2: Tak.
6: On jest pisowiec zatwardziały, tak. a ja nie. I jest, żyjemy razem.
2: A to pani na Donalda Tuska głosowała? Tak. Naprawdę?
6: Naprawdę.
5: Cholero, przyznałaś teraz.
6: Politykę zostawia się na boku i można się pogodzić.
2: Telewizor oglądacie ten sam?
6: Nie.
5: Nie.
2: To co, macie dwa telewizory?
6: Mamy tak.
2: dwa. I co, czyli pan Republikę sobie tam załącza?
5: Albo 24.
2: A pani tam drugi. Albo... To rozwiązuje wtedy.
5: No, na inne filmy, ja inne filmy.
2: Ale jest miłość mimo wszystko.
5: Miłość kaczek tataraku.
4: Yes. No, słyszeliście, zdarza się, że fanka Tuska zakocha się w fanie Kaczyńskiego i vice versa i żyją sobie szczęśliwie. Nieprawdopodobne, a jednak możliwe. Kończymy dziś. Pamiętajcie, że ta zbiórka na leczenie podopiecznych Fundacji Cancer Fighters nie kończy się. Tam licznik wciąż bije. A ja już dziś zapraszam was na kolejne Co ludzie powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia.
7: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
8: Reklama. Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
9: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Gotowi na majówkę?
11: Tak!
10: Hamak?
11: Jest!
10: Grill?
11: Jest!
10: Zdrapki i gry Lotto?
11: Są!
12: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Gdy przychodzi majówka, czas na największe hity od rana do wieczora, tylko w Pulsie. Już w ten weekend zobacz kultowe filmy akcji w gwiazdorskiej obsadzie oraz najlepsze animacje i baśnie, które wciągają od pierwszej sekundy. Najlepsza majówka tylko w Pulsie i Pulsie 2.
14: Keno kręci nas już 18 lat.
15: A my się rozkręcamy.
14: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
16: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
17: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
16: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
15: Ale to kręci.
14: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją Mol Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach Mol. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach Mol.
19: Reklama.

0: do promocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Gotowi na majówkę?
3: Tak!
2: Hamak?
3: Jest!
2: Grill?
3: Jest!
2: Zdrapki i gry Lotto?
3: Są!
4: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż

0: 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
1: Lubisz lody?
2: Lubię.
1: Ja lubię owocowe.
2: A ja śmietankowe.
1: Na patyku.
2: Z pudełka.
1: A chcesz spróbować moich?
2: A ty moich?
1: Koral. Przełamuje lody.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

słońca, a o dokona jak słońce gorąca. Nie gram w tysiąca, tylko wydaję. Hiszpania, Bali, Włochy, Hawaje. Zwiedzam se kraje, bawię się życiem. Mam o czym wam opowiadać na płycie. Sami widzicie, jest niezły młyn. Słońce wyszło, więc lecimy z tym, o życie.

Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza spokojna, jakby rozgrzewka. Druga szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem